0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

ciepłym spojrzeniu, uśmiechu przyjaźni, w kolorach jesieni, w blasku witraży, wyciągniętych dłoni.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 19 sierpnia.

Spróbuj zauważyć, gdzie teraz jesteś. Zwróć uwagę na to, co cię otacza. Właśnie tutaj, w tym momencie, ma miejsce twoje spotkanie z Panem.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

robotnicy zatrudnieni rano wiedzieli, że w zamian za swoją pracę otrzymają zapłatę. Byli bezpieczni i zaopiekowani. Nie musieli się martwić o byt, ponieważ właściciel winnicy znalazł ich i zaprosił do siebie. Ciebie również Bóg znajduje każdego dnia i zaprasza do wspólnej drogi. Jakie myśli i emocje to w tobie budzi?

Spróbuj sobie wyobrazić robotników, którzy cały dzień stali na rynku. Nie mieli szczęścia. Nikt się nie zjawił, żeby ich zatrudnić. Mogli czuć niepokój, smutek, rezygnację, a nawet gorycz. A jednak w ostatnim momencie zjawia się ktoś, kto zaprasza ich do siebie. Dla niego nie ma znaczenia to, że będą pracowali tylko godzinę. Tak samo Bóg patrzy na ciebie. Dla Niego nigdy nie jest za późno. On nieustannie, z miłością cię szuka i zaprasza. Jeśli chcesz, spróbuj otulić się Jego kochającą obecnością właśnie teraz, w tym miejscu, w którym jesteś.

wychodzi na rynek aż 5 razy. Bóg też do ciebie wychodzi, ale nie 5, nie 10, nie 15 razy, a nieustannie, w każdej chwili twojego życia. W słowach Ewangelii, które zaraz usłyszysz, spróbuj znaleźć Jego obietnicę, że w Jego oczach nigdy nie jest za późno.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

pragnie otulić Cię swoją cierpliwą, czułą miłością. W chwili ciszy spróbuj dać Mu się znaleźć.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, tutaj obecni w kaplicy Matki Bożej, ci wszyscy, którzy poprzez media się z nami łączycie, szczególnie poprzez transmisję w Radiu Jasna Góra, bardzo serdecznie was witam na tej porannej Eucharystii, pierwszej w tym miejscu. Dzień, kolejny dzień naszego życia rozpoczynamy od spotkania z Chrystusem, który w Eucharystii daje nam się cały. Okazuje nam swoją miłość, współczucie, wyrozumiałość, a dając nam siebie, chce nas też ubogacić i posilić, abyśmy mieli siły i odwagę do stawiania tym trudnościom dnia codziennego, które po prostu są częścią naszego życia. W tym miejscu tutaj też chcemy wpatrywać się w Maryję, nie tylko prosząc ją o potrzebne łaski dla nas, o to, aby się za nami wstawiała, ale wpatrujemy się, by ją móc naśladować. Jej ufność, jej oddanie, jej miłość, jej umiejętność pełnienia woli Bożej w swoim życiu. Złóżmy nasze intencje, nasze życie na ołtarzu, prosząc, aby nas przyjął dobry Bóg i też nas nieustannie przemieniał. Wśród was także bardzo serdecznie pragnę powitać pielgrzymów z Kalet, z Miotka oraz z Lubrzy, z diecezji gliwickiej, którzy do swoich domów już dzisiaj będą powoli wracać. Mam nadzieję, że ten czas pobytu wasz na Jasnej Górze dał wam dużo i to, co dobre, zanieście do swoich domów, do swoich rodzin, do swojej codzienności. Ojciec Wojciech w czasie tej mszy świętej modli się, prosząc o Boże błogosławieństwo i łaski dla Jacka. Ja modlę się za świętej pamięci Jacka Krajewskiego, prosząc dla niego o łaskę nieba. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Bogu wiadomych. A za nasze słabości, grzechy i zaniedbania szczerze przeprośmy dobrego Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Prze to błagam Najświętszą Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela. Prorokuj i powiedz im: pasterzom tak mówi Pan Bóg, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście, słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorych nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej

siebie paszli, a nie paszli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres ich pasterzowaniu. A pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one służyły im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc

0: przyszli pierwsi myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie.
1: Dzięki.
2: Kochani bracia i siostry, ta nasza ludzka mentalność sprawia, że na pewnym etapie zaangażowania się w jakąkolwiek sprawę, z reguły każdy człowiek zadaje to samo pytanie: a co ja z tego będę miał? W ten sposób pojawia się w nas jakaś wyrachowana handlowa kalkulacja. Czy to mi się, to co robię, w to co się angażuję, czy to mi się opłaca? Kalkulacja oparta na ludzkie kryteria oceny w stylu: jestem w stanie się poświęcić, ale oczekuję proporcjonalnego rewanżu. Jest to pytanie o zapłatę, sprawiedliwe wynagrodzenie, jakiego człowiek spodziewa się po dobrze spełnionym zadaniu czy obowiązku. I z takim właśnie problemem przyszli do Jezusa jego uczniowie, kiedy zadali mu pytanie, które mogliśmy wczoraj usłyszeć: co my będziemy mieli z tego, że zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą? Jezus chce raz na zawsze rozprawić się z taką mentalnością i dlatego w odpowiedzi rysuje przed nimi tę przypowieść, którą dzisiaj w Ewangelii słyszymy. Chce niejako zniszczyć po ludzku rozumianą logikę posiadania i roszczeń wobec daru, jakim jest bycie i praca w tej winnicy pańskiej, która sama z siebie jest przecież absolutnym darem Boga, w niczym niezasłużonym. Jezus jakby świadomie sprowokował swoich słuchaczy, aby najpierw z całą wyrazistością zobaczyli logikę Bożej hojności i miłosierdzia i w tym świetle zbadali swoje motywacje. Dlaczego tak naprawdę są jego uczniami i dlaczego chcą pracować w tej Bożej winnicy? Sytuacja, którą dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jest typowa dla środowiska rolniczego Palestyny. Właściciel wychodzi o różnych godzinach, aby zatrudnić do pracy w swojej winnicy. Z pierwszymi została ustalona dokładna kwota wynagrodzenia, 1 denar dniówki. Zatrudnionym później gospodarz zapewnia słuszną zapłatę, a tym z ostatniej godziny tak naprawdę nic nie obiecuje. Oni są zdani na jego dobroć, na jego wielkoduszność. Ostatnią godziną jest chwila obecna, to czas to ostateczne, w których i nam przyszło żyć. Kiedy przyszedł moment wypłaty, jako pierwsi zostali wezwani ci z ostatniej godziny i otrzymali po denarze. Pan okazuje się w ten sposób nadpodziw hojny. Otrzymują tyle, ile potrzebują do przeżycia. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy przychodzą ci, którzy od rana pracowali w pocie czoła, ale i oni dostali po denarze i czują się oszukani. Są niezadowoleni, bo myśleli, że dostaną więcej. Zaczynają szemrać, źle czują się z tym, że zostali zrównani z tymi ostatnimi. Tymczasem właściciel wyjaśnia, że wypłacił im należność stosownie do umowy i zaczyna im wyrzucać, że patrzą na niego złym okiem, na jego wielkoduszność. Kochani, cała ta historia pokazuje, że wielu ludziom łatwiej jest zgodzić się z surowością Boga niż z jego bezinteresowną i niczym nieograniczoną dobrocią. Tę samą cechę ujawnił starszy brat z przypowieści o miłosiernym ojcu. I wygląda to trochę tak, jakby człowiek zarzucał Bogu jego niesprawiedliwość w traktowaniu ludzi i pouczał go, jak należy być Bogiem. Wręcz twierdzą niektórzy, iż taka postawa Boga jest zagrożeniem dla moralności. Myślą bowiem, że Bóg zamiast serca ma kalkulator, a religia polega na tym, co oni dają Bogu lub robią dla Niego. I to są najemnicy, którzy przy każdej okazji podkreślają, jak im to ciężko i mruczą z zazdrością pod nosem, temu to dobrze. Wówczas w miejsce radości pojawia się narzekanie i pretensja, w miejsce wdzięczności niechęć i niezadowolenie, w miejsce prawdziwej cnoty po prostu zgorzknienie. I taki rodzaj mentalności zagraża każdemu z nas. Naszych relacji z Bogiem nie można ujmować w kategoriach sprawiedliwości wymiennej, daje, aby otrzymać, bo rządzi nimi po prostu łaska. Bóg jest właścicielem owej winnicy, który o każdej porze dnia wychodzi na ulicę i wszystkim składa swoje zaproszenie, bo jest dobry, bo jest miłosierny. Nie patrzy Bóg zbytnio na referencje, nie przeprowadza testów sprawnościowych. Powołał przecież celnika Mateusza, Judasza. Nie patrzy na zegarek, bo przecież obiecał także raj dobremu łotrowi na krzyżu. A przy zapłacie kieruje się po prostu niezrozumiałą hojnością. Prawdziwy uczeń Jezusa to ten, który czuje się zaszczycony i wyróżniony możliwością pracy w jego winnicy, czyli po prostu byciu we wspólnocie. Dla prawdziwego ucznia Jezusa sam ten fakt jest najcenniejszą zapłatą. Zatem jeśli naprawdę spotkałeś Boga i masz odwagę i za Nim, to musisz pozbyć się swoich ludzkich, zmanierowanych kryteriów, swojej pretensjonalności i oceny. Ponieważ oprócz rzeczywistego oddalenia się od Boga, jeszcze bardziej może zagrażać ci rzekoma bliskość z Nim, w której będziesz się gorszył Bożą dobrocią. Kochani, nieszczęście człowieka polega również na tym, że nasze oczy są bardzo mocno powiązane z sercem. Jeśli ktoś będzie patrzył na świat złymi oczami, najbardziej szkodzi samemu sobie, gdyż ryzykuje, że zachoruje również i jego serce i przez to zepsuje sobie całą wieczność. Jezus chce mieć uczniów według serca Bożego, dlatego potrzeba, abyśmy uczyli się być dobrymi od samego Boga. Trzeba nam przylgnąć sercem do serca Boga. Jeżeli w takiej szkole będziemy kształtować swoje serce, będziemy mieli zdrowe nie tylko serce, ale i oczy. Dzięki temu będziemy umieć kochać Boga, ale nie tylko Jego, to znaczy być Mu posłuszni, wierni, zaangażowani, ale też będziemy potrafili kochać ludzi, inaczej na nich patrzeć, oceniać i traktować. Czyli kochać ich tak, jak kocha nas Bóg. I o taką zdolność patrzenia na Boga, na siebie, na innych, prośmy dobrego Boga w czasie tej Eucharystii. Amen. Z wielką ufnością dobremu Bogu przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby niestrudzenie nieśli światu prawdę Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi opanowanych rządzą wojny i podsycających konflikty zbrojne, aby zaprzestali czynienia zła i odkryli dobrodziejstwo pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby cieszyli się zdrowiem i życzliwością ze strony młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich naszych osobistych intencjach, z jakimi dziś przychodzimy do Chrystusa, prosząc o Boże błogosławieństwo i łaski dla Jacka. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot, zmarłych pielgrzymów, polecając też świętej pamięci Jacka Krajewskiego, prosząc, aby doświadczyli ogromu miłości Bożej w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli w sobie pragnienie odkrywania prawdy o Bogu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy i umocnij nas w dziele głoszenia Ewangelii, aby ci, którzy Ciebie jeszcze nie znają i nie kochają, mogli doświadczyć Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjął ofiarę na cześć Pana swojego imienia, a także na pożytek nasz,
0: całego Kościoła Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwę i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej i w swoim miłości.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłanie

Bardzo wam dziękuję, bracie i siostry, za ten dar wspólnej modlitwy. Pozdrawiamy też i słuchaczy Radia Jasna Góra, modlących się razem z nami. Niech to doświadczenie i spotkanie z Bogiem w ten dzisiejszy poranek doda nam po prostu odwagi do tego, aby iść mężnie przez życie, ale też i dawać świadectwo o dobrej miłości. I chciejmy też być dobrze i wyrozumiali dla siebie nawzajem. Dobrego dnia wam życzę, pielgrzymom wracającym do domu z Kalet, Miotka oraz Lubrzy. Też życzymy dobrej, bezpiecznej drogi. A na ten dzisiejszy dzień, na to, co przed nami, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Do godziny 7 pozostało już 12 minut.

0: Ofiary katastrofy na Węgrzech zidentyfikowane. Ceny żywności prawdopodobnie pójdą w górę. Będzie też podsumowanie festiwalu Prosta Droga do Boga w Gdańsku. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zidentyfikowano wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że ciała zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są dość długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy wprowadzać ciała do Polski.
0: Dlatego właśnie trudno konkretnie określić datę, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem polskich pielgrzymów powracających z Medjugorje przyjął papież. O tym więcej Piotr Kowalczuk.
2: Leon XIV w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina wyraził duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tą tragedią. Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Papież powierzył ich miłosierdziu Bożemu, upraszając u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
0: W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych, 10 osób znajduje się w stanie krytycznym. Nadchodzą podwyżki cen żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy częściową deflację cen. Niektóre produkty tanieją, ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim i mówi, jakie produkty są kolejne w kolejce.
3: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
0: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu o nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. Festiwal Prosta Droga do Boga w Gdańsku zakończył występ portugalskiego księdza i DJ-a, Padre Guilherme. Kapłan znany jest m.in. ze Światowych Dni Młodzieży. Wcześniej uczestnicy modlili się podczas Eucharystii i Adoracji, a spotkanie podsumował arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Episkopatu Polski.
4: Zarówno modlitwa, msza święta, potem była adoracja, krótka, gdzieś pół godziny adoracja, gdzie była idealna cisza, widać było rozmodlenie, widać było to pragnienie właśnie spotkania Boga i potem sam koncert. No, radość była ogromna, ludzie się bawili, tańczyli potem w czasie koncertu.
0: W Ergo Arenie na festiwalu Prosta Droga do Boga spotkało się około 10 tysięcy osób.
5: Cztery minuty po godzinie 7:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj pochmurno i deszczowo, ale ciepło do 25 stopni. We Wrocławiu 23 to będzie temperatura maksymalna. Aktualnie mamy tutaj stopni 16, temperatura powoli rośnie, zachmurzenie jest pełne. Czekamy na to słoneczko, żeby do nas wyjrzało zza tych chmur. Póki co dostarczymy Wam słońca w muzyce.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. W Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
5: Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Jutta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest środa, 19 dzień sierpnia. Dzisiaj obchodzimy m.in. Dzień Pomocy Humanitarnej. O tym będzie troszeczkę na naszej antenie, ale także Światowy Dzień Fotografii i z tej okazji opowiem troszeczkę o takim monumentalnym dziele dokumentalistyki, jeśli chodzi o fotografię i postaci Zofii Rydet, która wykonała 30 tysięcy zdjęć Polaków w ich domach. To zajęło jej około 10 lat, żeby dokumentować to, co przemija, czego już może nie będzie. Wspaniała rzecz, można to zobaczyć, oczywiście jest dostępne w sieci. O tym za chwilę więcej słów, a teraz na naszej antenie Empire of the Sun. Więcej słońca.

0: 17 minut po godzinie 7. Dzisiaj, 19 sierpnia, obchodzimy Światowy Dzień Fotografii i z tej okazji chciałabym przybliżyć sylwetkę Zofii Rydet. Jest to fotografka, która jako jedna z niewielu kobiet jest wymieniana wśród najważniejszych polskich fotografów. Urodziła się w 1911 roku, zmarła w 1997 roku, a uznanie zawdzięcza w dużej mierze rozpisanemu na ponad 10 lat zapisowi socjologicznemu. To taki projekt, który miał udokumentować w polskiej fotografii powojennej ludzi w ich domostwach. Zofia Rydet podróżowała po Polsce. Interesowały ją szczególnie tereny wiejskie, wnętrza domów. Prace rozpoczęły się na Podhalu, ale interesowała ją także Suwalszczyzna, Rzeszowszczyzna i niektóre zdjęcia powstawały także w miastach w Krakowie czy w Gdańsku. Zapis socjologiczny to blisko 30 tysięcy zdjęć. Rozpoczął się, gdy Zofia Rydet miała 67 lat. No i właściwie rozpoczynała to w ten sposób. Wchodziła do domu i mówiła, jak tu u pani ładnie. I w ten sposób zyskiwała sobie sympatię ludzi, którzy otwierali się przed nią, pozwalali sobie robić zdjęcia właśnie patrząc prosto w oczy w obiektyw. Ten antropologiczny projekt Zofii Rydet miał zachować obraz wsi w szczególnym momencie, kiedy wiele jej tradycji odchodziło bezpowrotnie w przeszłość. W komentarzu do swojej pracy mówiła: moja praca ma utrwalić to, co już się zmienia i to, co choć jest jeszcze realną rzeczywistością, przestaje istnieć i może już w niedługim czasie będzie trudne do wyobrażenia. Ma pokazać wiernie człowieka w codziennym jego otoczeniu, wśród jakby tej otoczki, która z jednej strony staje się dekoracją jego bezpośredniego otoczenia, wnętrza, ale która także pokazuje jego psychikę, mówi czasami o nim więcej niż on sam. A dzisiaj jej projekt nabrał wartości historycznej. Taka była polska wieś, ubogie izby, ściany malowane we wzory zwałka, kaflowe piece, odpustowe dekoracje. Punkt wyjścia zapisu stanowiły właśnie wnętrza. Zofia Rydet mówiła, że dom jest zwierciadłem osoby, do której należy i jest również odbiciem społeczeństwa, cywilizacji, kultury, w której powstał. Zachęcam do obejrzenia tego zapisu socjologicznego. Zdjęcia dostępne są w sieci. Projekt rozpoczął się w 1978 roku i zakończył w 1990. Jak wspomniałam, to cykl około 30 tysięcy fotografii mieszkańców Polski w ich domostwach.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

27 minut po godzinie 7. A dlaczego właśnie dzisiaj, 19 sierpnia, obchodzimy Dzień Fotografii? Bo 184 lata temu, właśnie 19 sierpnia, rozpoczął się we Francji proces patentowania daguerotypu, urządzenia do zapisywania unikatowego obrazu na metalowej płytce. Szacuje się, że każdego roku na świecie powstaje prawie 2 tryliony nowych zdjęć. Trudno sobie wyobrazić, jaka to jest liczba. Daje to 57 tysięcy zdjęć na sekundę. Żadna wcześniejsza epoka w historii ludzkości nie miała tak dokładnej dokumentacji życia codziennego na świecie. Trudno uwierzyć, że od wynalezienia fotografii mijają dopiero 184 lata. To ta technika daguerotypii, która dała początek fotografii, jaką znamy dziś, nie była pierwsza, bo pierwszą fotografię wykonano w 1826 roku i to nie był daguerotyp, ale to była inna technika, heliografia i obraz znany jako widok z okna w Le Gras. To wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiejsze fotografie. Obrazy nie były tak ostre, ale jest to pierwszy zapis. Wtedy właśnie wydarzyła się ta magia fotografii. Jeśli macie okazję lub mieliście okazję kiedykolwiek w życiu robić zdjęcie, na pewno aparatami takimi jeszcze na filmy, to oczekiwanie właśnie na ten obraz, który został utrwalony, jest niesamowite. Ja bardzo lubię aparaty analogowe. Mam ich kilka i staram się właśnie nimi robić zdjęcia, a te w telefonie jakoś tak ograniczyć, bo ich ilości rosną i nie mam w zasadzie kiedy nawet ich za bardzo przeglądać. Może macie podobnie.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Autopromocja.

0: I już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą.
1: 19 sierpnia 1963 roku urodził się Joey Tempest, kompozytor i wokalista szwedzkiej rockowej grupy Europe. Piosenka Final Countdown stała się hitem numer 1 w 26 krajach i sprzedała się w ilości 8

2001 roku zmarła Betty Everett, afroamerykańska pianistka i wokalistka R&B. Największą popularność przyniósł jej wydany w 1964 roku singiel zatytułowany Szybszy.

19 sierpnia 1943 roku urodził się piosenkarz Billy J. Kramer, a właściwie William Howard Ashton. Po ukończeniu szkoły śpiewał w klubach rockowych w okolicach Liverpoolu, gdzie został zauważony przez Johna Lennona. Koncertował w Wielkiej Brytanii jako support The Beatles.

1974 roku amerykańska grupa wokalna Three Degrees umieściła na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką When Will I See You Again. Wokalistka grupy, Sheila Ferguson, w jednym z wywiadów przyznała, że początkowo nie wierzyła w sukces tej piosenki, gdyż jej zdaniem była zbyt prosta. Singiel sprzedał się w ilości 7 milionów egzemplarzy.

0: 47 minut po godzinie 7. Zapraszam na kalendarium historyczne związane z dzisiejszą datą. Przygotowała je Patrycja Jęczmionka.
1: Dzień dobry. Dziś 19 dzień sierpnia. 1839 roku to oficjalny dzień przyjmowany za datę narodzin fotografii. W 1887 roku miało miejsce przedostatnie z dotychczas widzianych w Polsce całkowite zaćmienie słońca, które zainspirowało Bolesława Prusa przy pisaniu Faraona. W 1913 roku Francuz Adolphe Pigou wykonał pierwszy skok ze spadochronem z pokładu samolotu. W 1960 roku wystrzelono radziecki statek kosmiczny Sputnik 2 z psami, z Biełką i Strzałką na pokładzie. W 2002 roku zakończyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

0: Do aresztu trafił kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem ugaszony. Polska chce być specjalistą od amerykańskich baterii Patriot. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi mu do 8 lat więzienia. Mówi rzecznik sądu w Miszkolcu, Tunde Majorosz.
1: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
0: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Dziś ze szpitali węgierskich ma być wypisanych 12 osób rannych, jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Trwają ostatnie przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem polskich pielgrzymów powracających z Medjugorje przyjął papież. O tym więcej Piotr Kowalczuk.
2: Leon XIV w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina wyraził duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tą tragedią. Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Papież powierzył ich miłosierdziu Bożemu, upraszając u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
0: W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych, 10 osób znajduje się w stanie krytycznym.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Strażacy ugasili pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. W trudnodostępnym terenie wykorzystano śmigłowiec i duży dron toprowców. Dwóch strażaków zostało opuszczonych ze śmigłowca w rejonie zadymienia. Przy użyciu piły elektrycznej przecięli oni palące się drzewo, a następnie ręcznymi narzędziami obkopali teren pogorzeliska i dokładnie przelali go wodą. Pożar objął niewielki obszar, paliła się ściółka leśna oraz wnętrze jednego drzewa. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrza.
4: Jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane co 10 lat. Trzeba podobnie, w jakim są stanie, więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
0: Mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. A jak mówiła wiceminister obrony, decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu 2 miesięcy.
5: Reklama.
6: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
8: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
5: Reklama. Już 6 minut po godzinie 8 we Wrocławiu, 17 stopni, zachmurzenie jest niemal pełne, ale później słońce być może do nas wyjrzy zza tych chmur. Wieje wiatr z prędkością do 11 km na godzinę, szanse na opady są niewielkie, ale może popadać. Ciśnienie atmosferyczne jest natomiast bardzo niskie, co możecie odczuwać. Jakość powietrza we Wrocławiu dobra, dziś maksymalnie będą tutaj 23 stopnie.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się po godzinie 8. Dziś środa, 19 dzień sierpnia, Dzień Pomocy Humanitarnej. Wysłuchamy później komentarza Jakuba Beliny-Brzozowskiego, koordynatora komunikacji w Polskiej Misji Medycznej.

0: 13 minut po godzinie 8. Dziś, 19 sierpnia, obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Z tej okazji na naszej antenie o tym dniu opowie Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Humanitarnej. Już teraz.
1: Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. 19 sierpnia to Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To jest święto, które ma zwracać uwagę na los cywilów oraz pracowników humanitarnych w strefach konfliktu oraz oczywiście na los ofiar również w katastrofach naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi. Te liczby za rok 2025 są rzeczywiście tragiczne, bo cywile ginęli w nim co 14 minut. Śmierć poniosło około 326 pracowników humanitarnych. A ich pomoc jest naprawdę nasza pomoc, bo to jest pomoc organizacji, chociażby takich jak Polska Misja Medyczna, pozostaje niezwykle potrzebna, bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie. Takie kryzysy, o których słyszymy na co dzień, strefa Gazy, Ukraina, Sudan, Syria, są od siebie bardzo różne. W Syrii na przykład mówimy o kraju, który dochodzi do siebie po wieloletnim konflikcie zbrojnym, ale dopóki nie stanie na nogi, to wciąż jest pomoc humanitarna, to wciąż jest pomoc ofiarom tej wieloletniej wojny. Podobnie jest w strefie Gazy, gdzie oficjalnie mamy zawieszenie broni. Ono jest oczywiście w dużej mierze nieprzestrzegane, ale wciąż tam dostarczamy naprawdę bardzo podstawowej opieki zdrowotnej. Często brakuje bardzo podstawowych produktów, więc wciąż tam jest potrzebna pomoc. Za naszą wschodnią granicą oczywiście toczy się cały czas pełnoskalowa wojna. Codziennie giną ludzie. W ostatnich miesiącach te straty wśród cywilów są rekordowe od 2022 roku, czyli od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, więc no to jest naprawdę bardzo trudny i bardzo krwawy rok dla ukraińskich cywilów i nie możemy o nich zapominać. Myślę, że ten dzień, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, to jest taki dzień, w którym warto pomyśleć o tym, że czasami bardzo blisko nas, czasami trochę dalej są ludzie, którzy cierpią z powodu wojny, którzy codziennie boją się o swoje życie i zdrowie. Pomyśleć o nich, może wesprzeć jakąś organizację, która niesie tam pomoc na miejscu. I pamiętać o tym, że jesteśmy w wyjątkowym okresie swojej historii jako Polki i Polacy, to znaczy to, że cieszymy się tak długim okresem pokoju, jest bardzo wyjątkowe i to jest wyjątkowe, że to my tym razem możemy nieść pomoc innym, a nie my, a nie nam niosą pomoc inni. Więc myślę, że warto to docenić, warto pomagać tym, którzy są w dużej potrzebie obecnie, ze względu na właśnie

na toczące się wojny, na katastrofy naturalne, takie jak chociażby niedawne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Bo kiedyś, miejmy nadzieję, że nie, ale kiedyś taka pomoc może być potrzebna również nam.

0: 28 minut po godzinie 8 w najbliższy weekend w Domanicach odbędzie się już czwarta edycja Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Dzisiaj po godzinie 10 usłyszycie rozmowę telefoniczną z Maciejem Musiałowskim, mieszkańcem, właścicielem tego zamku oraz organizatorem wydarzenia. To 22-23 sierpnia. Po raz kolejny w zamku w Domanicach zjednoczą się na naszych oczach wszystkie sztuki, mówi Maciej Musiałowski.
1: Po raz kolejny w zamku w Domanicach zjednoczą się na naszych oczach wszystkie sztuki, od poezji, przez taniec, performance, aktorstwo, film, teatr, muzykę, wszystko pod jednym szyldem. Zgodnie z tradycją nie zdradzamy line-upu wydarzenia, ponieważ traktujemy każdego artystę z równą czcią i z równym szacunkiem i nie chcielibyśmy, żeby jakiś dzień bardziej ściągał kogokolwiek od innego, także to, co mogę powiedzieć, to na pewno sztuki będzie w trud i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Ten festiwal ma w sobie ideę pokazania wszystkich sztuk, jakby były tymi najbardziej popularnymi, mówi Maciej Musiałowski.
1: Idea powstała, kiedy podczas rozmowy z moim znajomym rzeźbiarzem i malarzem poruszyliśmy sobie temat, że w zasadzie malarstwo i rzeźba w Polsce jest jakoś dziwacznie pomijana, że nie trafiła nigdy w ten mainstream. I w zasadzie przez pryzmat nawet mojej rodziny, myśląc później, mój brat jest rzeźbiarzem, jego żona jest rzeźbiarką, mój drugi brat jest scenografem, mama też kończyła studia malarskie, więc pomyślałem sobie, że to w zasadzie smutne, że mamy tylu wspaniałych artystów, którzy osiągają międzynarodowe sukcesy, a nigdy nie trafiają jakby do opinii publicznej, nie są widoczni, tak wypuklani, więc ten festiwal ma ideę w sobie pokazania wszystkich sztuk i potraktowania ich jakby były tymi najbardziej popularnymi.
0: Każdego roku Domanice odwiedzają malarze i rzeźbiarze, których prace będzie można zobaczyć w galerii domanickiej mieszczącej się w obiekcie. Zespoły muzyczne oraz poeci wystąpią na scenie kameralnej. Jest też scena główna, a to przestrzeń dla rozpoznawalnych gwiazd, które, jak mówi Maciej Musiałowski, przebiły szklany sufit. Studenci sztuk wszelakich akademii muzycznych, teatralnych, sztuk pięknych wchodzą na festiwal za darmo. Uważam, że trzeba wspierać młodych artystów, mówi Maciej Musiałowski.
1: Uważam, że trzeba wspierać młodych artystów, trzeba tworzyć miejsca, w których mogą oni spotykać marszandów kultury, w której mogą oni spotykać innych artystów i trzeba tworzyć miejsca, w których ten dialog jest czymś realnym i to miejsce spotkań tworzy jakieś potencjalne później prace i szanse dla tych wszystkich ludzi. Także wszyscy studenci sztuk na festiwal mogą dostać się za darmo, rozbić sobie namiot w parku i uczestniczyć w festiwalu w każdej formie, jakiej sobie wyobrażają.
0: Dlaczego warto odwiedzić zamek w Domanicach? O to także zapytaliśmy Macieja Musiałowskiego.
1: Myślę, że to miejsce po prostu przyciąga dobre dusze i od pokoleń służy ludziom, którym kultura nie jest obojętna. Myślę, że każdy, kto przyjedzie do Domanic, zrozumie wartość tego miejsca i ideę, która pcha mnie, mimo tego intensywnego zawodowego życia, do corocznego tworzenia i otwierania bram tego wyjątkowego miejsca dla widowni, festiwalowiczów i każdego, kto poszukuje w swoim życiu kultury sztuki.
0: Na rozmowę z Maciejem Musiałowskim zapraszam po godzinie 10:10. Porozmawiamy o zbliżającym się Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. To już czwarta edycja, odbędzie się 22 i 23 sierpnia w zamku w Domanicach, które mieszczą się niedaleko Wrocławia na Dolnym Śląsku.

0: autopromocja.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.
2: A już teraz zajrzymy na lotnisko. Port lotniczy Wrocław otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości ponad 8 milionów złotych na zakup nowych bramek do automatycznej kontroli granicznej ABC. Na wrocławskim lotnisku wojewoda dolnośląska Anna Żabska i przedstawiciele zarządu portu lotniczego Wrocław podpisali umowę na ten cel. Bezpieczeństwo granicy państwowej wymaga nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań, szczególnie w miejscach, w których każdego dnia obsługiwane są tysiące podróżnych, mówi Anna Żabska, wojewoda dolnośląska.
3: Wojewoda dolnośląski odpowiada za granicę państwa. Pamiętajmy, że lotnisko to granica naszego państwa i tutaj zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu i utrzymaniu tej granicy przekazujemy dzisiaj dodatkowe środki dla Straży Granicznej, ale tak naprawdę dla lotniska. To ponad 8,5 miliona złotych, które zostanie przeznaczone na zakup nowych bramek bezpieczeństwa do odprawy pasażerów ze strefy non-Schengen. One zastąpią te pieniądze, to zostaną przekazane na zakup 12 bramek typu ABC, które mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo, sprawność, wydajność kontroli tu granicznej, czyli ułatwić pracę dla naszej Straży Granicznej, bo po pierwsze wzrasta liczba pasażerów tutaj na lotnisku. W związku z tym dokupujemy 4 kolejne bramki bezpieczeństwa. Po drugie wzrasta również liczba wyjazdów właśnie poza strefę Schengen, gdzie ta kontrola paszportowa jest konieczna. W związku z tym dbając o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim także o sprawne działanie i wydajność tego systemu, tej odprawy tutaj na lotnisku, wzmacniamy potencjał lotniska we Wrocławiu, ale przede wszystkim ułatwiamy też pracę dla naszej Straży Granicznej.
2: Nowe urządzenia usprawnią kontrolę graniczną pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen. Umowa obejmuje wymianę 8 bramek ABC, które służą na wrocławskim lotnisku od 2019 roku oraz zakup 4 dodatkowych urządzeń, mówi Karol Przywara, prezes zarządu portu lotniczego Wrocław.
4: Dzisiaj takich bramek funkcjonuje 8, natomiast po wymianie będzie tych bramek 12. Będzie 6 bramek na przylotach i 6 bramek na odlotach, czyli usprawnimy właśnie zarówno proces odprawy pasażerskiej tych, którzy wylatują, jak i tych, którzy do nas przylatują, będą mogli skorzystać właśnie z tego automatycznego punktu kontroli paszportowej. Ze wzrostem liczby pasażerów będziemy także gotowi na to, żeby służby miały więcej miejsca do realizacji swoich czynności. Więc zarówno my planujemy miejsca dla pasażerów, dla naszej administracji, dla naszej obsługi, do całej załogi, która to będzie realizowała swoje działania, jak i dla służb, które będą tutaj na lotnisku zajmowały się obsługą tego punktu granicznego. Ta inwestycja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu i montażu bramek do kontroli automatycznej paszportowej. Natomiast w momencie rozbudowy naszego terminala będziemy także przewidywać dodatkowe stanowiska dla funkcjonariuszy, którzy będą realizowali swoje czynności. Natomiast te bramki też nie są wyłączone spoza opieki Straży Granicznej. Tam funkcjonariusze także czuwają nad tym, czy ten proces przebiega prawidłowo, czy te osoby pojedynczo wchodzą w odpowiednich odstępach. Także tutaj ten proces związany z obsługą nie odbywa się bezosobowo, bez udziału funkcjonariuszy. Całość realizacji tego zadania ma zostać zrealizowana do końca roku.
2: Zwiększenie liczby urządzeń pozwoli na jednoczesną obsługę większej liczby osób korzystających z automatycznej kontroli granicznej, mówi podpułkownik Straży Granicznej Krzysztof Gracz.
5: Z założenia bramki będą tak samo funkcjonować jak poprzednie bramki. Mamy nadzieję, że będą to nowe bramki, będą nowe systemy operacyjne, które po prostu będą sprawniej działały, będą szybciej przetwarzały informacje i w związku z tym będzie szybsza kontrola graniczna. Jak dobrze Państwo wiecie, lotniska charakteryzują się często tak zwanymi pikami, czyli w danym momencie następuje kumulacja samolotów, czy to na odlot, czy na przylot. W związku z tym chwilowo zwiększa się bardzo dużo ilość pasażerów. Jeżeli będzie większa ilość stanowisk do manualnej kontroli granicznej, jak również do automatycznej kontroli granicznej, tym samym ta przepustowość zwiększy się.
2: Będzie zatem sprawniej, szybciej i bezpieczniej.

0: Polsko-węgierskie rozmowy o transporcie ciał ofiar wypadku. Prawie 2 lata po tragedii zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Szczegóły Tomasz Fęskę.
1: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
2: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
1: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia i dobrane zostaną właściwe środki transportu.
0: Przypomnę, że wczoraj węgierski sąd aresztował na 1 miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło 2 strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało 2 właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
4: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
0: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
6: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
7: Mogą odejść od tablicy?
6: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
7: Nie jeździć na wycieczki?
6: Na przykład.
0: Nauczyciele żądają większych podwyżek, rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Śladami świętego Franciszka domowy kościół Ruchu Światło Życie, czyli tzw. oaza rodzin, jest w Asyżu. Trwają tam wyjątkowe rekolekcje, a więcej na ich temat Mateusz Kornas.
8: To międzynarodowe rekolekcje, bo uczestniczą w nich małżeństwa z Polski, Norwegii, Hiszpanii i Niemiec. Dokładnie rekolekcje oazy rodzin trzeciego stopnia, a organizuje je archidiecezja łódzka. Uczestnicy mogą tu spojrzeć na formację oazową przez pryzmat duchowości franciszkańskiej. Program obejmuje pielgrzymowanie po Asyżu i jego okolicach. Uczestnicy odwiedzą również Greccio i Laverne. Miejsca związane z życiem świętego Franciszka. Kolejnym etapem będą rzymskie bazyliki i spotkanie z dziedzictwem pierwszych wieków chrześcijaństwa.
0: Dodatkowe znaczenie rekolekcjom nadaje trwający rok świętego Franciszka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: 4 minuty po godzinie 9:00. Czy to już jesień do nas zawitała? Jest pochmurno i chłodno. Niskie ciśnienie może sprzyjać takiej wzmożonej senności. Warto sięgnąć po kolejną filiżankę kawy czy herbatę, albo troszeczkę się pogimnastykować, żeby pobudzić nasze krążenie. We Wrocławiu dzisiaj będą 23 stopnie, to maksymalna temperatura. Możliwe opady deszczu. Póki co mamy stopnie 18, temperatura rośnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
11: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Czy Bóg istnieje? Wołanie człowieka, który pragnie zbawienia. Publikacja jest formą rozmowy, w której kardynał Robert Sara podejmuje się odpowiedzi na pytania o istnienie Boga, jego obecność w ludzkim życiu, milczenie wobec cierpienia oraz sens wiary w świecie pełnym niepewności. Jest to lektura dla osób szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o Boga, człowieka i nadzieję. A jej ton prowadzi do refleksji, nie do sporu. Dawid Cantagalli, współautor i autor wstępu do wydania polskiego, zaznacza, że książka wyrasta z przekonania, iż dziś szczególnie potrzebujemy jasnych, uzasadnionych i oświeconych Pismem Świętym odpowiedzi oraz świadectw obecności Boga. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
10: 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w środę. Dzisiaj jest 19 dzień sierpnia. Na naszej antenie teraz zespół Ścianka.

0: 9:15 na zegarach, rozpoczynamy przegląd prasy. Jest już ze mną w studiu Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Od czego zaczynamy dzisiaj?
1: Od Pumy. Bo jak się okazuje, grasuje na Dolnym Śląsku. Jest zdjęcie z fotopułapki. Leśnicy z Nadleśnictwa Świdnica potwierdzili, że w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego widziano właśnie to zwierzę. Dowodem ma być fotografia z tej fotopułapki udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody. Służby apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność. Jak poinformowało Nadleśnictwo, wcześniejsze sygnały o obecności dużego kota w tym rejonie znalazły swoje potwierdzenie. Dla wielu z nas informacja to początkowo brzmiała jak żart. Brakowało bowiem zdjęcia lub nagrania potwierdzającego obecność tego niezwykłego

0: drapieżnika. Teraz mamy jednak konkretny dowód, przekazują leśnicy i opublikowali właśnie to zdjęcie z pułapki. Nie wskazano jednak dokładnego miejsca wykonania tego zdjęcia. Jest apel o ostrożność, szanowni państwo, w lesie. Nadleśnictwo odradza zbliżanie się do zwierzęcia, próbę fotografowania i podejmowania samodzielnych działań, a osoby, które zauważą pumę, powinny zachować bezpieczną odległość oraz jak najszybciej zawiadomić służby pod numerem alarmowym 112. 5. Dymarskie, pozostałość domostw, ziemnie w spichlerze, studnia z zachowaną drewnianą cembrowiną, fragmenty naczyń ceramicznych i bogato zdobiony grzebień kościany. Takie zabytki odkryto podczas robót związanych z budową nowych obiektów sportowych przy ulicy Zacisznej w Iwanach w gminie Siechnice. Znaleziska związane są z kulturą przeworską i wstępnie datowane na III-IV wiek naszej ery, czyli okres wpływów rzymskich, a ludność tej kultury archeologicznej wiązana jest z plemieniem Wandalów. Lista odkrytych zabytków jest znacznie dłuższa. Dotychczasowe badania pozwoliły pozyskać liczny zbiór fragmentów naczyń ceramicznych, w tym m.in. tzw. puchar przeworski, a także przęśliki, domniemany stylu z brązu, bogato zdobiony grzebień kościany oraz kości zwierzęce, a szczegóły na stronie radiorodzina.pl.
1: Niesamowite, co skrywa nasza ziemia, prawda?
0: Warto kopać. A do stada wrocławskich likaonów dołączył Eddie, samiec prowadzony z czeskiego safari parku Dwór Karlowe, a jego pierwsze spotkanie z samicami przebiegało na tyle dobrze, uwaga, że cała trójka szybko zamieszkała na wspólnym wybiegu. Do wrocławskiego zoo przyjechał właśnie ten samiec likaona, Eddie, i został sprowadzony i dołączył do dwóch samiec, Kamary i Nadi. Pierwsze spotkanie, jak publikuje wrocławski zoo, mieszkańca z paniami przebiegało pomyślnie i obecnie cała trójka wspólnie korzysta z wybiegu. Pierwsze kontakty są spokojne i naturalne. Zwierzęta wzajemnie poznawały swoje zapachy, obserwowały się, podejmowały próby nawiązania kontaktu. Pozytywne zachowania całej trójki pozwoliły opiekunom podjąć decyzję o szybkim połączeniu zwierząt. Tak sobie pomyślałam, że niedługo rozpoczyna się rok szkolny i my także będziemy poznawać nowych znajomych. Wydaje mi się, że uczniowie przede wszystkim, prawda? Dzieci, prawda, młodzież. Prawda. Natomiast my co tydzień, w każdy piątek rozdajemy dla państwa bilety do wrocławskiego zoo, więc warto nas słuchać i może trafimy na takiego Ediego likaona.
1: Tak, do usłyszenia już w piątek i będziemy dla was mieć podwójne zaproszenie do zoo. Bardzo ci dziękuję, Patrycja, za ten przegląd prasy. Wszystkim życzymy dobrego dnia.
0: Dobrego dnia.

0: 30 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Stanisław Rybarczyk, dyrektor artystyczny 64. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju. Dzień dobry.
1: Dobry panie dyrektorze.
2: Państwa najpiękniej tego poranka, kiedy słonko troszkę za chmurami, ale na Ostrowie Tumskim się uśmiecha we Wrocławiu.
0: Tak, troszeczkę się uśmiecha, to prawda. My jesteśmy jakoś zawsze bliżej słońca. Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju jest wizytówką Dolnego Śląska. Odbędzie się 28 i 29 sierpnia. Co składa się na taki wyjątkowy charakter tego wydarzenia?
2: Przede wszystkim wyjątkowością tego festiwalu jest to, że on jest żywy i w dobrym w miarę stanie, nazwijmy to, intelektualno-organizacyjnym. Dlatego 64. festiwal to nie jest bez kozery sprawa. To jest jeden z najstarszych polskich festiwali. Na Dolnym Śląsku tylko festiwal Chopinowski w Dusznikach jest o kilka lat starszy. Natomiast festiwal Moniuszkowski jest to najpoważniejsza ciągle scena, najpoważniejsze miejsce, gdzie propagowana jest twórczość naszego kompozytora narodowego, ojca polskiej opery narodowej, ale proszę państwa, też jest to miejsce, gdzie Stanisław Moniuszko jest ciągle żywy. I pomimo, że w tym roku jest nieco może skromniej, ten festiwal nie jest taki rozbuchany, tak, bo drugi rok z rzędu jest Teatr Zdrojowy zamknięty, tylko dzięki uprzejmości księży proboszczów z Kudowy, księdza dziekana Edwarda Rostkowskiego i księdza proboszcza Daniela Słowika, mamy scenę, gdzie możemy zaprezentować nie zawsze rzeczy, które są takie na wskroś związane z Kościołem, ale proszę państwa, to jest właśnie fantastyczna sprawa. I proszę państwa, trzeba powiedzieć tak, że to nie tylko mamy w salach koncertowych tego Moniuszka, ale ten Moniuszko w Kudowie wychodzi również na zewnątrz. Jest koncert taki, który jest tak zwanym koncertem balkonowym, gdzie wszyscy się gromadzą pod tym sławnym balkonem hotelu Polonia. Każdego dnia fanfara moniuszkowska z balkonu Teatru Zdrojowego jest grana, jest koncert w Muszli, są prezentowane programy, reportaże telewizyjne z poprzednich festiwali moniuszkowskich. A w tym roku udało nam się zaprosić niezwykle ciekawych artystów, którzy pokażą nie tylko Moniuszkę, ale też jego współczesnych i też często kompozytorów polskich, nie zawsze docenianych przez nas. Myślę, że takimi gwiazdami tego roku to są bracia Kozłowscy. No dziwnie to brzmi, bracia Kozłowscy, ale to jest prawda, proszę państwa. Karol Kozłowski jest wybitnym tenorem, z niebagatelną już za sobą karierą. Nagrał przecież czołowe partie i w Strasznym Dworze, i w Halce, i śpiewał w Teatrze Wielkim w Warszawie, i w wielu innych teatrach w Europie i poza Europą. Jest laureatem wielu konkursów, a jego brat Misza Kozłowski jest genialnym pianistą z kolei. Obydwaj gdzieś pochodzą z Gdańska, ale ich drogi się rozeszły po całym świecie. Proszę państwa, doszli do tego, że w zeszłym roku, nie, dwa lata temu, proszę państwa, dostali najpoważniejszą nagrodę w polskiej fonografii, w polskiej muzyce, czyli Fryderyka dostali za płytę, gdzie utrwalili wszystkie pieśni Władysława Żeleńskiego. No proszę państwa, dzisiaj nie każdemu to mówi, ktoś to był ten Żeleński, ale prawdą jest to, że oni to zrobili wspaniale i jury nie miało cienia wątpliwości. Ich kariera no już w tej chwili podąża no, po prostu świetliste obrazy. I proszę państwa, usłyszymy nie tylko tego wieczoru, bo ten kościół będzie w Kościele Miłosierdzia Bożego w Kudowie, gdzie specjalnie z Wrocławia przywieziemy bardzo dobry fortepian, który tam po prostu będzie brzmiał i akompaniował, ale będą też utwory solowe. Zatem będzie i Moniuszko, ale będą też, proszę państwa, utwory Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego kompozytora polskiego. Będą też, proszę państwa, utwory fortepianowe. Myślę, że to jest ważne, bo i Fryderyk Chopin, ale też Józef Wieniawski. Nie zawsze państwu powie, co to znaczy, że Henryk Wieniawski miał brata. Ano miał, ten słynny skrzypek i kompozytor Henryk Wieniawski miał wybitnego również brata, który był świetnym pianistą i kompozytorem. I jeden z jego utworów się pojawi podczas tego wieczoru. I oczywiście Władysław Żeleński, skoro płytę nagrali, to muszą być jego pieśni, i Zygmunta Noskowskiego. Zatem to spotkanie z tymi pieśniami i z tą twórczością 19, początku XX wieku będzie takim najważniejszą rzeczą. No i gwiazdy będą śpiewać, bo tak to powiedzieć, trzeba powiedzieć, że gwiazda będzie śpiewać i gwiazda będzie grać. Otworzymy festiwal spotkaniem z tym wybitnym już tenorem, który da koncert słynny, ten balkonowy. To ja wymyśliłem, jak zostałem dyrektorem festiwalu 50. edycji, to już 14 lat temu. Siedziałem sobie pod tym festiwalem na ławce i patrzę, co tu można w tej kudowie jeszcze zbroić. No i zobaczyłem piękny balkon na hotelu Poloniu, który wołał, chodź do mnie i tutaj postaw tutaj śpiewaków, artystów. No i od drugiej edycji, kiedy byłem dyrektorem, tam są nieustannie, chyba że pogoda przeszkodzi, bo tak się zdarzyło, że jak lunęło strasznie, to nawet namiot nie pomógł. Są tam koncerty właśnie tak zwane balkonowe. Tym razem wystąpi znakomity tenor Sławomir Naborczyk, który jest z innego miasta, pochodzi bądź studiował w Bydgoszczy, jest związany w dużej mierze z Opera Nowa. To jest ta scena operowa Bydgoszczy i zaśpiewa nie tylko Moniuszkę, ale zaśpiewa też Mieczysława Karłowicza. To też genialna i świetna postać. Ale do tego nie tylko właśnie tego typu rzeczy. Te pieśni moniuszkowe zostaną zderzone z pieśniami neapolitańskimi. O sole mio, to każdy z nas tam próbuje sobie śpiewać w łazience, jak się goli, albo no, zęby nie, bo to zęby by były problemy, ale naprawdę fantastyczne pieśni neapolitańskie, fantastycznie rzeczy z musicali i to będzie takie zderzenie. Oczywiście tak naprawdę to festiwal się zacznie o godzinie 12:28, czyli w piątek, kiedy czeski trębacz ze świetnej orkiestry młodzieżowej, ze szkoły Schronowa nieodległego, będzie trąbił, będzie odgrywał fanfarę, czyli przesławne prześniczki Stanisława Moniuszki, który każdego dnia będzie ten festiwal otwierał, proszę Państwa.
0: Prawdziwe bogactwo.
2: No, tak można powiedzieć, bo gdzieś tam próbuję zawsze tak zrobić, żeby to się udało, mimo że naprawdę są w tym roku spore problemy finansowo-organizacyjne, ale dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, a także Fundacji Polska Miedź, udało się zorganizować tak, że pomimo tego, że nie mamy teatru zdrojowego, że nie możemy postawić teatru pod blachą, że nie damy rady zrobić w tym roku korowodu moniuszkowskiego, to mimo wszystko to, co jest zaplanowane, jest dla Państwa, będzie fantastyczną atrakcją i po prostu trzeba na to, mówiąc krótko, przybyć.
0: Tak, oczywiście.
2: Drugiego dnia, proszę Państwa, tego festiwalu usłyszymy Moniuszkę tak trochę na ten XXI wiek, albowiem przyjedzie trio akordeonowe, proszę Państwa. Moniuszko i akordeony. Kto to sobie może wyobrazić? A Nory Barczyk może sobie, proszę Państwa, wyobrazić. Trio Aquarte. I dzięki temu, że ci młodzi ludzie, bo to są bardzo młodzi ludzie, którzy są związani z Akademią Muzyczną w Katowicach z kolei, zaprezentują pieśni ze śpiewników domowych Stanisława Moniuszki, ale w transkrypcji na akordeony i solistką będzie młoda, wspaniała, znakomita śpiewaczka Adriana Garstka-Saciłowska, sopranistka. Natomiast to nie koniec tych atrakcji tegoż wieczoru, dlatego że popołudnia, dlatego że młody kompozytor Mikołaj Majkusiak, który dopiero jak gdyby wchodzi w życie to i kompozytorskie, i takie, którym nazwijmy to pełnią życia ludzkiego, napisał 5 myśli o Moniuszce. Tak, proszę Państwa, 5 myśli o Moniuszce, czyli po tych 200 latach Moniuszko nadal inspiruje młodych ludzi, bo to jest przecież dżentelmen, który jest urodzony, o ile pamiętam, w 80-tych latach, zatem to nie jest jakaś nie wiadomo jaka prehistoria. I on jest zainspirowany starym kapralem, pieśnią wieczorną, napisał te rzeczy ze współczesnym anturażu. Zakończy natomiast ten koncert Karol Szymanowski, no też postać niezwykła, który w jakiś sposób też jest związany ze Stanisławem Moniuszką, albowiem Szymanowski uczył się Noskowski, coś tam jednak miał wspólnego z Moniuszką i tym razem usłyszymy w aranżacjach, w opracowaniu 12 pieśni Kurpiowskich. Państwo na pewno znacie ten tytuł, bo on gdzieś tam w przestrzeni publicznej funkcjonuje. Czasami nie wiemy, co to są te 12 pieśni Kurpiowskich. A posłuchajcie tytułów. Leciały z Urazie na przykład. U was, mamo, u jezioro Turecka. To są te rzeczy, które gdzieś tam weszły jeszcze taki w obieg, że wiemy, że coś takiego jest, ale nie wiemy, że to jest. I skąd to jest? I dlatego przyjedźcie do Kudowy.
0: Żeby się dowiedzieć skąd.
2: Żeby się dowiedzieć, co to jest. A młodzi kompozytorzy opracowali to znowuż na 3 akordeony, bo oryginał to wcale taki nie jest, tych 12 pieśni kurpiowskich, jak zostanie zaprezentowany w Kudowie Zdroju. Znowuż tą świetną sopranistką. Natomiast zamkniemy festiwal, bo tak już zbliżamy się do powoli do zakończenia festiwalu. Po drodze pominęliśmy jeszcze koncert czeskiej orkiestry młodzieżowej Dentej z Chronowa, która w Muszli zagra i Moniuszkę, ale też niesłychane rzeczy jak Pan Bóg da, to będzie podczas tego koncertu świetna wokalistka, taka kubanka, która śpiewa zupełnie nie z tej ziemi, ale no to jeszcze nie mamy potwierdzonego, bo to Miloš Mejer, dyrygent, tego zawsze nam jakieś niespodzianki sprawia. Na zakończenie w kościele...
0: czeskim.
2: Tak jest. Świętej Katarzyny w kościele, gdzie są jedyny instrument organowy zdatny do koncertowania w miarę, no on nie jest duży, on jest dwumanołowy tylko, ale firma Piotra Cynara z Wrocławia przygotuje go ekspedite do tego koncertu. Wystąpi dwójka świetnych artystów z Wrocławia z kolei. Joanna Klisowska, to jest sopranistka koloraturowa, która przede wszystkim uprawia muzykę baroku, ale nie tylko. Wychodzi poza też ten świat. Jest związana w dużej mierze z kulturą nie tylko Polski, ale Włoch. Tam różne rzeczy prezentuje i organizuje też trochę, bo ma taki dar organizacji. I wraz z Piotrem Rojkiem, profesorem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Nie trzeba go przedstawiać. Wielokrotnie występował w różnych odsłonach we Wrocławiu i nie tylko. Zaprezentują Moniuszkę, ale nie tylko. Piotr Rojek rozpocznie ten koncert improwizacjami, bo on ma niezwykły dar improwizacji. Nie tylko, że jest organistą, który odtwarza muzykę, ale ma niezwykły dar improwizacji. Będzie improwizował na tematy ze Stanisława Moniuszki oczywiście. A później usłyszymy pieśni i Stanisława Moniuszki i takiego trochę zapomnianego polskiego kompozytora związanego z Krakowem, Kazimierza Garbusińskiego, ale też na przykład usłyszymy pieśni Vincenzo Belliniego, to wybitny kompozytor operowy z kolei. Zobaczymy, jak też ten Bellini zabrzmi w tej Kudowie. Wiem, że solistka sobie zawinszowała na koniec wykonanie, mówiła, bardzo interesującego utworu. Ja go nie znam. To jest włoski kompozytor Francesco Basili, Quisedes ad dexteram patri, czyli siedzi po prawicy ojca. To jest akuratnie z credo wzięte, proszę państwa. I mówi, że tam są jakieś niezwykłe fioritury, czy takie koloratury, czy takie biegniki różne, nutowe, że ona będzie tam, organy czarować. Będą milczeć, a ona będzie śpiewać. Ja rozumiem, że właśnie pani Joanna Klisowska na tym chciała zakończyć ten koncert. Ja jestem najważniejsza, a nie organy. Oczywiście to jest żart z mojej strony. Zapraszam na ten koncert. Usłyszycie państwo fantastyczną sopranistkę i fantastycznego organistę. On jeszcze będzie improwizował w drugiej części koncertu tego również na tematy z Moniuszki, czyli będzie to tak zwana druga odsłona.
0: I ja mam pytanie, już zmierzając do końca, panie Stanisławie, czy to pan w taki żywiołowy sposób będzie publiczność wprowadzać do tych wszystkich koncertów i pomagać im zrozumieć, co się dzieje?
2: Skąd pani redaktor to je? Taka jest prawda.
0: Tak nie może być inaczej.
2: Dlatego, że pomimo tego, że jakąś moją głównym jakimś, ja wiem jakby to nazwać, czymś, czym mnie fascynuje, to jest dyrygentura, ale ja sobie nie mogę odmówić podczas wszystkich moich koncertów, nawet już spektakle operowe prowadziłem z kanału orkiestrowego, opowiadając, co tam państwo za chwilę usłyszycie. Zatem ja będę na tej scenie zapraszał państwa, będę opowiadał, będę was tam hołubił, będę pieścił, będę robił wszystko, co można, żebyście państwo byli zachwyceni. Pamiętajcie, że te koncerty ciągle mają wstęp bezpłatny i na dokładkę jest też to, że nie tylko, że ja tam będę, ale ja będę tam czekał na państwa. Już tam czekam z otwartym sercem, żebyście przybyli.
0: Bardzo dziękujemy za takie gorące zaproszenie. Chyba nie może być inaczej niż tak, że nasi słuchacze właśnie dotrą na ten niezwykły festiwal, już wieńcząc lato jakby. To takie wspaniałe pożegnanie lata, myślę.
2: Tak, on zawsze jest w tej trzeciej dekadzie sierpnia. My zawsze się modlimy wszyscy, żeby była dobra pogoda. Z reguły tak jest. Raz była troszeczkę inna sytuacja, ale nie będziemy tym razem opowiadać. W każdym razie 28-29 sierpnia tego roku Kudowa Zdrój, przestrzenie Kościoła Miłosierdzia Bożego, Kościoła Świętej Katarzyny, pijalni, sali koncertowej, to taka jest w centrum, balkony, sanatorium, teatru zdrowia. Tam, proszę Państwa, przyjdźcie.
0: Najpiękniejsze przestrzenie.
2: I wszystko posłuchacie w niesłychanych przestrzeniach kurortu, który jest piękny i przepiękny i najpiękniejszy.
0: A oczywiście mowa o 64. Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju. Ze mną Stanisław Rybarczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w Kudowie.
0: Do zobaczenia.

Zbliża się godzina 10. Po godzinie 10.10 zapraszam na rozmowę z Maciejem Musiałowskim. Porozmawiamy o zbliżającym się Festiwalu Sztuk Zjednoczonych na Zamku w Domanicach.

0: Czy będzie dymisja ministra cyfryzacji za wyciek danych? Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Kolejne wstrząsy sejsmiczne w hiszpańskiej Andaluzji. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powinien podać się do dymisji? Takie pytania pojawiają się po wycieku danych 19 milionów Polaków z systemu MyDoctor. Jak podała prokuratura, już w marcu 2024 roku hakerzy pozyskali dane pierwszych 13 milionów osób. Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o ewentualną odpowiedzialność szefa resortu cyfryzacji, odpowiada.
1: Służby odpowiednie, które zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości razem z prokuraturą, prowadzą odpowiednie czynności. Ze względu na dobro śledztwa na razie więcej informacji na ten temat udzielać nie można i będzie informowało o tym Ministerstwo Cyfryzacji, pan wicepremier Gawkowski i jego współpracownicy. Dymisja bezzasadna.
0: Według zapewnień resortu cyfryzacji dane pozyskane podczas obecnego ataku hakerskiego nie krążą po internecie. Cały czas nie wiadomo też jednak, kiedy dowiemy się, czyje konkretne dane zostały wykradzione. Bardzo smutna informacja, nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
2: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie o magnitudzie 3,4 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z prokuraturą okręgową w Gliwicach rozbili gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą, mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
4: Według naszych ustaleń proceder prowadzony był od 2016 roku przede wszystkim za pośrednictwem internetu, a uzyskane w ten sposób przychody mogły sięgnąć blisko 10 milionów złotych. Podczas działań wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Polską Agencją Antydopingową ujawniliśmy magazyn, w którym znajdowały się nielegalne produkty o wartości co najmniej 3,5 miliona złotych.
0: Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz z prowadzeniem niebezpieczeństwa powszechnego dla życia lub zdrowia wielu osób. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane.
5: Cztery minuty po godzinie 10:00 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno, deszczowo, słońce będzie wyglądać do nas dzisiaj bardzo, bardzo rzadko. We Wrocławiu maksymalnie będą 24 stopnie, może popadać także i tutaj. Teraz mamy stopni 17, temperatura powoli rośnie, ciśnienie atmosferyczne jest dziś wyjątkowo niskie, co możecie odczuwać wzmożoną sennością, ale jakość powietrza jest dobra. Dobrze wyjść, przewietrzyć się troszeczkę.
6: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Po godzinie 10:00 witam wszystkich bardzo serdecznie przy mikrofonie Judyta Exner. Za chwileczkę o godzinie 10:10 zapraszam Was na rozmowę. Będzie to połączenie telefoniczne z Maciejem Musiałowskim, który już od 4 lat organizuje Festiwal Sztuk Zjednoczonych na Zamku w Domanicach, nieopodal Wrocławia na Dolnym Śląsku. Jednoczą się tam, jak sam mówi, wszystkie sztuki, każdy znajdzie coś dla siebie. To 2 dni sierpnia, w najbliższy weekend, 22-23 sierpnia. Można spać tam pod namiotem, można oglądać spektakle teatralne, wspólnie ćwiczyć, wspólnie brać udział w różnych warsztatach, słuchać poezji, oglądać rzeźby i malarstwo. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo, a sam zamek również przyciąga swoją niezwykłą historią i przepiękną architekturą. Na tą rozmowę zapraszam Was po godzinie 10:10, teraz na naszej antenie zespół La Femme.

0: Przystanek Kultura.
1: Telefonicznie łączymy się z Maciejem Musiałowskim, aktorem i wokalistą. Dzień dobry, na początek może.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Porozmawiamy o zbliżającej się edycji festiwalu, która to już będzie.
2: To już czwarta edycja przed nami.
1: Czwarta edycja, mowa o Festiwalu Sztuk Zjednoczonych, już w najbliższy weekend w Domanicach. Może powiesz, co nas czeka w tym roku, kto wystąpi, jakie warsztaty się odbędą?
2: Proszę Państwa, po raz kolejny w zamku w Domanicach zjednoczą się na naszych oczach wszystkie sztuki, od poezji, przez taniec, performance, aktorstwo, film, teatr, muzykę, wszystko pod jednym szyldem. Zgodnie z tradycją nie zdradzamy line-upu wydarzenia, ponieważ traktujemy każdego artystę z równą czcią i z równym szacunkiem i nie chcielibyśmy

0: sobie, że to w zasadzie smutne, że mamy tylu wspaniałych artystów, którzy osiągają międzynarodowe sukcesy, a nigdy nie trafiają jakby do opinii publicznej, nie są widoczni, tak upuklani, więc ten festiwal ma ideę w sobie pokazania wszystkich sztuk i potraktowania ich jakby były tymi najbardziej popularnymi. Więc ta idea pojawiła się podczas takiej rozmowy i takiej potrzeby pokazania różnych dziedzin sztuki, nie tylko tych, które są nazywane popularnymi.
1: Czyli takich mniej rozpoznawalnych, takich, które rzadziej zdarza nam się ich rzadziej doświadczać.
0: Tak, tak. Także na naszym festiwalu co roku istnieje przestrzeń, którą nazywamy Galerią Domanicką, w której wystawiamy malarstwo polskie, ale też międzynarodowe, bo w zeszłym roku wystawę tworzyła Carlota Perez de Castor, czyli malarka z Madrytu, i ona była kuratorką tej wystawy. Co roku mamy wspaniałych rzeźbiarzy, mamy też scenę kameralną, na której występują różnego rodzaju zespoły, czy też poeci czytają swoją poezję. Mamy scenę główną naturalnie, na której występują artyści, którzy już przebili się przez ten sufit i dotarli do swoich sukcesów. Także każdy rodzaj sztuki znajdzie swoje miejsce w Zamku w Domanicach.
1: Czy to prawda, że studenci Akademii Teatralnej mają zniżki? Miałam o to dopytać.
0: A jak żeby mogło tak nie być? Nie tylko studenci Akademii Teatralnej, to studenci Akademii każdej ze sztuk wchodzą u nas na festiwal za darmo. Uważam, że trzeba wspierać młodych artystów, trzeba tworzyć miejsca, w których mogą oni spotykać marszandów kultury, w której mogą oni spotykać innych artystów, i trzeba tworzyć miejsca, w których ten dialog jest czymś realnym i to miejsce spotkań tworzy jakieś potencjalne później prace i szanse dla tych wszystkich ludzi. Także wszyscy studenci sztuk na festiwal mogą dostać się za darmo, rozbić sobie namiot w parku i uczestniczyć w festiwalu w każdej formie, jakiej sobie wyobrażają.
1: Powiedziałeś już troszeczkę o samej idei, o tym, że line-up póki co jest owiany tajemnicą, a może kilka słów o obiekcie, jakim jest pałac. Dlaczego warto go odwiedzić? Co ciebie w nim szczególnie zachwyca?
0: Pałac zwany zamkiem, bo tutaj mamy różne opinie na ten temat. W niektórych dokumentach jest on nazywany zamkiem, w innych pałacem. Jest sam w sobie dziełem sztuki, który nawarstwił sam sobą setki lat twórczości. Każda z warstw odkrywanych zamku pokazuje jakąś inną jego twarz. Myślę, że najcenniejszym walorem naszego domu jest renesansowa forma i renesansowe, bardzo dobrze zachowane polichromie ścienne. No myślę, że to miejsce po prostu przyciąga dobre dusze i od pokoleń służy ludziom, którym kultura nie jest obojętna. Myślę, że każdy, kto przyjedzie do Domanic, zrozumie wartość tego miejsca i ideę, która pcha mnie mimo tego intensywnego zawodowego życia do corocznego tworzenia i otwierania bram tego wyjątkowego miejsca dla widowni, festiwalowiczów i każdego, kto poszukuje w swoim życiu kultury sztuki.
1: Co roku angażowana jest także lokalna społeczność Domanic, na przykład koło gospodyń wiejskich. Czy w tym roku również tak będzie?
0: Tak, oczywiście. Moje życie nie byłoby tym samym bez naszego koła gospodyń wiejskich domanickiego. Nawet dzisiaj rozmawiałem z Krystyną i nazwałem to linię czerwonym alarmem. Potrzebujemy kilku więcej rąk, mężów koła gospodyń wiejskich do instalowania instalacji artystycznej. Więc bez tej wspaniałej domanickiej społeczności na pewno nie byłoby dla mnie to tak samo wyjątkowe miejsce. Także trafił mi się los na loterii z całym tym dolnośląskim cudem, który tutaj jest już na miejscu.
1: Może jeszcze kilka słów o tym, jak wygląda nocleg. Wspomniałeś o namiotach.
0: Tak, co roku stawiamy infrastrukturę pola namiotowego, na którym można sobie wykupić miejsce. Mamy kontener z pięknymi, czystymi łazienkami, mamy kontener z toaletami, więc wszystko jest tak, jak powinno być. Można przyjechać swoim kamperem, można rozstawić namiot, ale również można wykupić glamping, czyli piękny, większy namiot, w którym jest podłoga, w którym jest łóżko i medle. Jest on urządzony

Jest naprawdę bardzo wygodnie i ja sam rekomenduję ten rodzaj noclegu, bo jesteś blisko festiwalu, możesz korzystać z uroków naszego corocznego klubu festiwalowego Daisy Blue, w którym no, różnego rodzaju gwiazdy przejmowały DJ-kę i do wczesnej porannych godzin sprawiały, że wszyscy tańczyli. Także polecam serdecznie tę opcję, ale jeżeli ktoś nie przepada za biwakowaniem, to polecam sprawdzenie hoteli w Świdnicy, we Wrocławiu, który jest 35 minut kolejką od nas, czy też w Wałbrzychu, który również jest niedaleko. Dłonie mi drżą.

0: Ciekawe, czy ten utwór usłyszymy podczas kolejnego festiwalu. To Maciej Musiałowski sam śpiewa, a my wracamy do rozmowy.
1: Przystanek Kultura.
0: A jak wygląda taki dzień na festiwalu? Czy od rana rozpoczynają się jakieś warsztaty, spotkania? Jak to wygląda?
2: Może przyprawić ludzi o zawrót głowy, ponieważ sztuka wyskakuje z każdego zakamarka i za każdego rogu. Rozpoczyna się zazwyczaj festiwal od wspólnej jogi i medytacji. Zbieramy się przy amfiladzie, w ogrodzie, w parku i wspólnie rozpoczynamy dzień rozciąganiem się i taką medytacją. Później rozpoczynają się szeregi różnych warsztatów, czy to z improwizacji aktorskich, czy z rzeźby, malarstwa, rysunku. No, paleta warsztatowa jest bardzo szeroka. Pomiędzy tymi wydarzeniami wszędzie wydarzają się performatywne, aktorskie spektakle. Mamy zazwyczaj kino festiwalowe wieczorem. Pomiędzy są spektakle na scenie głównej, czy też na scenie kameralnej. Mamy spektakl teatralny w sali balowej, która zmienia się na czas festiwalu w salę teatralno-panelową. Mamy panele właśnie z artystami, pisarzami, malarzami, których jakby każdy z artystów zaproszonych dzieli się swoimi doświadczeniami i swoją drogą artystyczną. Także na pewno nie jest możliwe zobaczyć wszystkie atrakcje na festiwalu. Trzeba podejmować decyzję, które z wydarzeń najbardziej interesuje każdego z osobna. Bardziej ten festiwal jest czymś wyjątkowym, bo zorganizowanie tak wielkiej ilości artystów i tak wielkiej ilości sztuki jest naprawdę nie lada wyzwaniem. I jestem bardzo wdzięczny za wsparcie, na które mogę liczyć ze względu z naszego wspaniałego festiwalowego teamu, no ale też ze względu na tegoroczne zaangażowanie dolnośląskich instytucji kultury, czy też pana marszałka i wojewody dolnośląskiego, którzy bardzo pomagają w tym roku.
0: Czyli mówisz, że to jest tak intensywny zastrzyk sztuki, że wystarczy i nasyci nas na długo. Czy ty jesteś taką festiwalową duszą i inspirowałeś się jakimś konkretnym festiwalem, na przykład, na którym byłeś?
2: Nie inspirowałem się żadnym festiwalem i też nie jestem osobą, która te festiwale doświadczyła takiego festiwalowego życia, ze względu na to, że bardzo wcześnie zacząłem pracę artystyczną i że bardzo wcześnie zacząłem, no, że tak powiem, pracować na dom, którym w tym momencie się dzielę, bo pomysł zakupu takiej nieruchomości pojawił się już w dzieciństwie i tak naprawdę był moim napędem i motywacją do pracy. Także wiele z takich doświadczeń festiwalowych mnie ominęło ze względu na to, że od nastoletniego życia pracuję każde sezony letnie czy też zimowe. No ale tym bardziej myślę, że ten festiwal po prostu jest jak nic innego w naszym kraju.
0: Powiedz jeszcze kilka słów, proszę, o balu, który odbędzie się podczas festiwalu.
2: Bal jest to wydarzenie, któremu zawsze towarzyszą dźwięki orkiestry, które zawsze sprawia, że ta noc jest wyjątkowa. Wszyscy festiwalowicze ubierają się pięknie. Co roku mamy inny temat. W tym roku jest to temat flory, czyli temat kwiatowy. Bardzo pożądane są kolory, kwiaty, kapelusze, rękawiczki. Jest to wieczór, który sprawia, że wyobrażenie na temat życia się ziszcza. Myślę, że każdy z nas chociaż raz fantazjował na temat balu na zamku, jakby to było być częścią takiej imprezy. No i zawsze jest to coś wyjątkowego. Zawsze jest jakiś wyjątkowy koncert, zawsze jest jakaś wyjątkowa aktywność na balu. Tym bardziej zapraszam Państwa, żebyście doświadczyli jej sami.
0: A czy to jest festiwal dla każdego? Bo niektórzy mówią o jakichś swoich wydarzeniach, tak, zapraszam wszystkich, to jest festiwal dla każdego. Czy to jest festiwal dla osób, które tylko i wyłącznie interesują się sztuką, żyją nią?
2: Myślę, że to jest festiwal dla każdego. Każdego, kto poszukuje w życiu piękna i docenia piękno i docenia twórczość. Trudno mi wyobrazić sobie, żeby ktoś nie znalazł tutaj czegoś dla siebie na tym festiwalu.
0: Powiedz jeszcze na koniec, jeśli chodzi o ten line-up, czy bliżej daty już poznamy jakieś elementy tego, fragmenty tego, czego będziemy mogli doświadczyć, kto się pojawi?
2: Ja mam takie przekonanie, że docieramy na świecie w takim moment, że wszystko jest wciskane, sprzedawane, reklamowane i wszystko musi być skomercjalizowane. W temacie naszego festiwalu pomyślałem, że szkoda by było, żeby jeden artysta ściągnął większe zainteresowanie od innego. I trochę kłóci mi się to z tą ideą, która popchnęła mnie w ogóle w ramiona organizacji takiego wydarzenia. Tym bardziej wydaje mi się bardzo ciekawym, że właśnie ten line-up nie będzie pokazywany, że jest to jakiś rodzaj niespodzianka dla wszystkich i że to jakiegoś rodzaju zaskoczenie.
0: I takiego zaufania tobie chyba.
2: I bez względu na to, czy będzie na festiwalu największy raper w Polsce, czy też mały, debiutujący zespół, myślę, że warto jest właśnie poświęcić uwagę i jednemu, i drugiemu. I nie warto właśnie stawiać jednego wyżej nad drugim. Stąd taki pomysł, żeby właśnie ten line-up był zawsze zaskoczeniem i żeby właśnie nie ściągał, żeby jedno nazwisko nie sprawiało, że wszystkie bilety wysprzedadzą się w kilka godzin i ludzie, którzy rzeczywiście poszukują tego festiwalu i wyczekują go, nie mieliby szansy na niego wejścia. Więc stąd jest taki pomysł nie zdradzania i zachowywania wszystkiego w tajemnicy i takim poczuciu, że właśnie zaufanie.
0: Bardzo ci dziękuję, Macieju. Rozmawiał ze mną Maciej Musiałowski i zaprasza do Domanic 22-23 sierpnia, Zamek w Domanicach, a tam Festiwal Sztuk Zjednoczonych. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Z całego serca zapraszamy. Dziękuję za rozmowę.
1: Przystanek Kultura.

0: Dzisiaj z drobna zmiana w naszej ramówce. Środa z multikinem zamiast o 9.30, teraz o 10.30. Zapraszam. Za chwilę Olga Kryńska zdradzi, co ciekawego w multikinie zobaczycie w sierpniu. Olga Kryńska z Multikina jest już w naszym studiu. Porozmawiamy o tym, co ciekawego możemy obejrzeć w sierpniu w Multikinie.
1: Dzień dobry wszystkim. Przed nami kolejna porcja filmowych przygód. Zaczniemy dla naszych młodszych tutaj widzów. Ruszamy na Sahara Sun z dziewczynką, która odkrywa niezwykłe historie chłopca wychowanego przez strusie i jego najlepszego przyjaciela Fenka. Wiecie, to wydaje mi się, że ciekawa propozycja dla tutaj wypadu rodzinnego oraz też coś dla naszych najmłodszych. Jak zwykle wracamy z ulubionym płciem, teraz będzie płcio i cała ferajna zwierzaków, które zabiorą nas w pełną humoru i wakacyjną podróż, także serdecznie zapraszam.
0: Czyli to druga część, tak?
1: Tak, już nawet kolejna bym powiedziała. A tutaj coś dla starszych, dla fanów mocniejszych klimatów. Czeka nas
0: apokaliptyczna.
1: Tak, dziękuję. Opowieść. Jeden z ocalałych po pandemii. W rolach głównych zobaczymy Jacoba Eldoriego, którego możemy kojarzyć między innymi z ostatnio największym hitem jego Wichrowych Wzgórz albo film Saltburn, jeżeli tutaj ktoś oglądał, oraz Josh Brolin, znany chociaż z roli Thanosa w Marvelach, albo z filmu Duna. A jeżeli jeszcze macie ochotę na więcej emocji, to czeka na Państwa pełen napięcia thriller Bogaci i Martwi, rozgrywający się podczas luksusowej gali. Wśród zaproszonych celebrytów pojawia się przywódczyni aktywistów, która zmienia wystawny bankiet w walkę o przetrwanie. A od 21 sierpnia tutaj warto posłuchać, bo wraca prawdziwa legenda, czyli Shrek, ulubiona bajka. Chyba wydaje mi się, że każdego. Przez cały tydzień będą mogli Państwo ponownie zobaczyć swojego ulubionego ogra, osła i całą ekipę z Zaśmienia u Góry Ogrodu. Ja się na przykład nie mogę doczekać, bo ja uwielbiam tą bajkę.
0: Tak, ja kojarzę ten okres z czasem szkoły podstawowej i wspólnymi seansami jeszcze z kasety na dywanie. No, to były czasy.
1: I to jeszcze nie koniec magii, bo od przyszłego weekendu również zaczynamy grać wszystkie części Harry'ego Pottera, więc mogą się Państwo przygotować na powrót do Hogwartu, powrót do dzieciństwa, tak samo. I jeszcze mam tutaj propozycję dla osób najwytrwalszych, coś specjalnego, jeżeli Państwo nie mają planów na piątkowy wieczór, ale też sobotni poranek, to mamy maraton Władcy Pierścieni, idealny plan na bardzo długą filmową noc, ale jeżeli ktoś jest fanem, no to
0: to wyspa poświęci tyle czasu, tak, oczywiście. Tak.
1: Ja zawsze podziwiam. Ja bym padła po drugiej części już raczej, ale mamy fanów tutaj co roku, przyjeżdżają do nas i dają radę do 10 rano siedzieć.
0: Okej, no to naprawdę najwytrwalsi fani. Bardzo ci dziękuję, Olga.
1: Dziękuję
0: tych
1: bardzo.
0: Propozycji jest naprawdę dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my jak zwykle po tej rozmowie mamy dla was zaproszenia do Multikina.

tak niskim ciśnieniu potrzebujemy muzyki, która nas troszeczkę rozrusza. To David Bowie i Let's Dance na antenie Radia Rodzina. 20 minut pozostało do godziny 11. Zgodnie z zapowiedzią mam dla Was podwójne zaproszenie do Multikina. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać do nas 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Fotografii, dlatego chciałabym usłyszeć Wasze fotograficzne historie. Może jakieś najważniejsze zdjęcie dla Was, zdjęcie, które zrobiliście kiedyś, jakaś przygoda fotograficzna. Ja powiem od siebie, że bardzo lubię robić zdjęcia aparatami analogowymi. Miałam przygodę też z ciemnią i tam wywoływałam sama zdjęcia i to było po prostu niesamowite. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze raz uda mi się, właściwie jeszcze nie raz, mam nadzieję, że jeszcze wiele razy uda mi się taką ciemnię stworzyć sobie w łazience, jak to robiłam dotychczas, albo odwiedzić prawdziwą ciemnię z prawdziwego zdarzenia i tam dzieje się prawdziwa magia. Można wtedy jakby doświadczyć tego, jak ten obraz niejako z niczego pojawia się, materializuje się na naszych oczach. To jest niesamowite. Oczywiście to wszystko jest fizyka i można to wyjaśnić, ale samo doświadczenie ma znamiona jakby czarów. Jest naprawdę niesamowite i dla mnie fotografia jest bardzo ważna w moim życiu. Nawet na studiach prowadziłam takie badania, rozmawiając z ludźmi właśnie o znaczeniu fotografii w ich życiu. Oczywiście dzisiaj możemy wykonywać setki, tysiące zdjęć, ale to też nam pomaga jakoś się bardziej osadzić, wydaje mi się, w rzeczywistości i dobrze pozwala dokumentować każdy dzień i zapamiętywać, co kiedy się wydarzyło. Mi przynajmniej to pomaga, taki dziennik fotograficzny. Czekam na Wasze historie. 7148, zaczynamy od słowa rodzina, a na Was czeka podwójne zaproszenie do Multikina na dowolny seans. Przypominam, że będzie tam m.in. Shrek, jeśli są tutaj fani tej serii. Będzie można zobaczyć w kinie na dużym ekranie, jeszcze raz to przeżyć.

Zdjęcia są w naszym życiu, są nieodłączną częścią codzienności. Fotografowanie jest czasami tak jak po prostu rozmawianie, czytanie, coś, czym oddychamy niejako. Każdy chyba ma aparat w telefonie i robi z nim zdjęcia, albo przynajmniej większość z nas. Ciekawa jestem, czy macie zdjęcia jeszcze papierowe, czy je wywołujecie, robicie albumy, a może fotoksiążki? Opowiedzcie nam o tym. 71-48. Przypominam, że dziś Światowy Dzień Fotografii. Obchodzimy go właśnie 19 sierpnia. Napiszcie nam o tym, jakie znaczenie w waszym życiu ma fotografia. Może jest jakieś szczególne zdjęcie, które na przykład nosicie przy sobie. Coś, co wam przypomina o jakiejś ważnej chwili waszego życia. Może zdjęcia waszych najbliższych. 71-48. Zaczynamy od słowa rodzina. A dla autora czy autorki SMS-a mam podwójne zaproszenie do Multikina na dowolnie wybrany seans.

A może ktoś chciałby do nas zadzwonić i opowiedzieć nam o tym na antenie? 71 322 20 22 to numer, jaki należy wybrać, by połączyć się z nami telefonicznie.

0: 10 minut pozostało do godziny 11. Nasze słuchaczki piszą o fotografii. Pamiętam z dzieciństwa, jak tata robił z łazienki ciemnie do wywoływania zdjęć i zawsze lubiłam się z nim tam chować i patrzeć, jak w czerwonym świetle w pojemniczkach z nieznanymi substancjami spod stopniowo pojawiały się twarze i całe zarysy obrazów. Były to dla mnie wtedy takie magiczne chwile, że do dziś osobiście wolę zdjęcia papierowe niż cyfrowe, dlatego staram się zawsze wywoływać te najważniejsze, żeby zawsze je mieć pod ręką. Mam bardzo podobnie. Ciekawe, czy inni nasi słuchacze także. Kolejna wiadomość. Z rozrzewnieniem wspominam zdjęcie z grupą znajomych z międzynarodowej wymiany studenckiej, zrobione na pomniku warszawskiej Syrenki. Niestety pożyczyłam je koleżance, która napawa się nim od ponad 30 lat. To pożyczyła je na bardzo długo. Pozdrawiam nostalgicznie Renata. Pozdrawiamy nasze słuchaczki. Wy jeszcze możecie do 11 do nas także napisać, podzielić się swoimi historiami, wspomnieniami, swoimi różnymi zdarzeniami związanymi z fotografią. 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Dzisiaj, 19 sierpnia, obchodzimy Światowy Dzień Fotografii.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Paliwa drożeją, o 5 groszy więcej zapłacimy za benzynę 95. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przelecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął.
0: Przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie się od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw o 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy. O 6 groszy droższa 98, 7 zł 20 groszy, a aż 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego, bo 7 zł i 37 groszy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Izrael dokonał nalotów na bazę lotniczą Abu al-Duhur w północno-zachodniej Syrii. Wywołało to reakcję Stanów Zjednoczonych. Mateusz Kornas śledzi rozwój sytuacji.
3: To niepotrzebna eskalacja, która nie sprzyja stabilności regionu, oświadczył Tom Barak, specjalny wysłannik Waszyngtonu w ten rejon. Izrael miał przeprowadzić aż 8 nalotów na bazę lotniczą, a konkretnym celem miał być pas startowy i magazyny, tak informowały syryjskie media. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Co warto podkreślić, baza zaledwie 70 km od granicy z Turcją jest nieczynna. Bliskie sąsiedztwo Turcji wydaje się tu nieprzypadkowe. Widać wyraźne zaostrzenie retoryki na linii Turcja-Izrael. Tel Awiw takimi atakami może chcieć pokazać, że nie zamierza rezygnować z presji na Syrię. Zdaniem izraelskich władz Syria dąży do odbudowy potencjału militarnego.
0: Na początku sierpnia Syria przeprowadziła na północy kraju ćwiczenia lotnicze z wykorzystaniem rosyjskich myśliwców MiG-21. Były to pierwsze tego typu ćwiczenia od czasu obalenia Asada. Coraz więcej Europejczyków podróżujące wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
4: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 000 000 pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu.
0: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
5: Trzy minuty po godzinie 11 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Popada także we Wrocławiu. Tutaj maksymalne temperatury to 24 stopnie. Podobnie w Legnicy. Najchłodniej będzie w Szklarskiej Porębie. Tam 20 stopni. Aktualnie we Wrocławiu stopni mamy 19. Temperatura powoli rośnie. Ciśnienie atmosferyczne jest bardzo niskie. Możecie to odczuwać. Jakość powietrza na szczęście dobra. Wieje delikatny wiatr, a chmury powoli się rozrzedzają.
6: Reklama. Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł. we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 7 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Na naszej antenie teraz The Drums.

0: 15 minut po godzinie 11 zbliża się powoli, ale wielkimi krokami rok szkolny. A teraz krótko o wyprawce szkolnej. Rodzice planują przeznaczyć na wyprawkę jednego dziecka średnio około 623 zł. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla pracownika zarabiającego pensję minimalną prawie 4. Tymczasem największa grupa rodziców, 40%, zakłada, że na przygotowanie dziecka do szkoły wyda więcej niż rok temu. W tym roku rodzice spodziewają się większych wydatków, mówi Mateusz Widera z Kursor.
1: 40% z nich spodziewa się, że na przygotowanie dziecka do szkoły wyda więcej niż rok temu, a prawie połowa planuje przeznaczyć na jedno dziecko ponad 500 zł. Nic więc dziwnego, że przy komplementowaniu wyprawki ogromną rolę odgrywają promocje. Wpływają one na decyzję aż 91% badanych rodziców. Prawie połowa z nich korzysta z promocji, kiedy natrafi na nią podczas zakupów, a blisko 40% aktywnie porównuje oferty różnych sklepów. Co ciekawe, rodzice nie szukają jednak wyłącznie najniższej ceny. Najważniejsze są dla nich jakość, trwałość i bezpieczeństwo produktu, na co wskazuje aż 48% badanych. Dopiero minimalnie za nimi znajduje się cena. To pokazuje, że konsumenci szukają przede wszystkim dobrej wartości za swoje pieniądze.
0: Jakość i cena kontra moda i bohater. W szkolnych zakupach nie ma jednego decydenta, tylko 21% rodziców deklaruje, że to przede wszystkim oni wybierają produkty. Łącznie w 73% rodzin dziecko ma co najmniej część wpływu na decyzję. Podejmują ją samodzielnie, wspólnie z rodzicem, albo jego głos zależy od rodzaju kupowanego produktu i patrzy na produkt inaczej niż dorosły, podczas gdy rodzic zwraca uwagę przede wszystkim na jakość, cenę i funkcjonalność. Dla dziecka najważniejsze są kolor i wygląd, aktualna moda oraz wygoda i funkcjonalność. Co trzecie dziecko zwraca uwagę na ulubionego bohatera.
2: W szkolnym koszyku mamy też drugiego bardzo ważnego decydenta, czyli dziecko. W 73% rodzin ma ono co najmniej część wpływu na wybór. Rodzic patrzy na jakość, cenę i funkcjonalność. Dziecko przede wszystkim na kolor, wygląd i modę. Co więcej, prośba dziecka może skłonić do nieplanowanego zakupu niemal równie skutecznie jak obniżka ceny. 40% wobec 46%. Ten mechanizm zmienia się wraz z etapem edukacji. Młodsze dzieci częściej wybierają bohatera czy konkretny motyw, natomiast

0: Starszych uczniów coraz większe znaczenie mają moda, funkcjonalność i marka. Dla producentów i sklepów to jasny sygnał, że jedna komunikacja back to school nie będzie równie skuteczna dla pierwszoklasisty i licealisty i należy to odpowiednio rozróżnić.
1: Ciekawa jestem, jak jest w przypadku waszych zakupów wyprawkowych. Czy to dzieci decydują o tym, jakie będą miały zeszyty, plecaki, piórniki i czy będą tam superbohaterowie, czy wszystko jest w waszych rękach? Ja przyznam, że unikam wszelkiej odzieży i przedmiotów tagowanych jakimiś oznaczeniami związanymi z bajkami czy innymi bohaterami, bo można łatwo wpaść w pułapkę i po prostu posiadać bardzo wiele później produktów, które są zupełnie zbędne, ale są konieczne, konieczna jest ich obecność ze względu właśnie na jakiegoś tam stworka. I jak jest w waszym wypadku? Jestem bardzo ciekawa.

0: Już 30 minut po godzinie 11, pora by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. O godzinie 11.45 zapraszam, by do nas dzwonić pod numer 71 322 20 22. Nieprzerwanie możecie wysyłać do nas SMS-owo swoje intencje. Numer to 71 48, wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.
1: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchacie Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
2: Gitara Jarosław Treliński.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje, czas wspólnej modlitwy. Czekamy na Wasze połączenia telefoniczne. Możecie łączyć się z nami zarówno telefonicznie, jak i SMS-owo wysyłać swoje intencje. 7148 to numer, na jaki należy wysłać wiadomość. Poprzedzić ją słowem intencje. A czekamy na Wasze połączenia do godziny 12. Wybierzcie numer 71 322 20 20 22.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Najświętszą panienkę proszę, aby pomogła rozwiązać wszystkie problemy Krzysztofa. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem my również pozdrawiamy i przyłączamy się do wszystkich intencji.

0: Kolejna prośba SMS-owa o modlitwę, o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Jolanty prosi mama. Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałem prosić o miłosierdzie Boże dla mojej zmarłej mamy Marii Świstowskiej w rocznicę śmierci, dla moich zmarłych dziadków Genowefy i Bolesława Gibas oraz siostry Natalii za dusze w czyściu cierpiące, o pokój na Ukrainie oraz Bogu intencji wiadomej i o miłosierdzie Boże dla zmarłej dzisiaj świętej pamięci Wandy Traczyk-Stawskiej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również pozdrawiamy, przyłączamy się do wszystkich intencji.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Ja chciałam prosić Matkę Bożą o modlitwę w intencji moich dzieci, syna, córki oraz nieżyjącego już syna. Również dla nas wszystkich będących tutaj skupionych wokół modlitwy o potrzebne łaski zdrowia, trwania w wierze, w tym i dla mnie. Państwu wszystkim w radio, pracownikom bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że nas prowadzicie, że nam pomagacie. Szczęść Wam Boże wszystkim. Dziękuję bardzo.
0: My również dziękujemy Pani Mario, przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Halinę, Adama, Danutę, Bogusława, Władysława i Andrzeja oraz też o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Martynki, która ma jutro urodziny, o opiekę Matki Bożej dla niej i łaskę zdrowia oraz też proszę za dar nieba dla świętej pamięci Bolesława w dniu jego imienin. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. My również pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego chorującego na Parkinsona tatę, by każdy dzień był dla niego choć troszeczkę lżejszy, by czuwał nad nim jego anioł stróż. Amen.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja proszę o modlitwę wspólną w intencji podziękowania za wszystkie łaski, jakimi Pan Bóg otacza mnie, moją rodzinę, o wszystkie łaski, jakimi obdarza Radio Rodzinę i o łaskę utrzymania mnie przy zdrowiu i wyleczeniu się. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, gorąco przyłączamy się do tych wszystkich intencji. Pozdrawiamy naszego słuchacza i życzymy dobrego dnia.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają już końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Proszę z nami pozostać. Czas na modlitwę Anioł Pański już za chwilę na antenie Radia Rodzina.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Druga grupa rannych w wypadku na Węgrzech wraca do kraju. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej bezpłatnie kolejami śląskimi. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech wraca do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami. Na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem przed terminalem jest Marcin Starzec.
1: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
1: W szpitalach na Węgrzech pozostanie pięcioro Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
0: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada.
3: Będziemy ten temat analizować oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. Podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
0: Kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnym jak w poniedziałek. Deszcz nie tak ulewny, za to długotrwały, co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, przekonuje Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
5: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
0: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej bezpłatnie kolejami śląskimi. W niedzielę na superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie spotkają się największe gwiazdy światowej lekkoatletyki. Kibice, którzy wybierają się na wydarzenie, będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami kolei śląskich.
6: Darmowy przejazd będzie przysługiwał osobom posiadającym ważny bilet na wydarzenie lub akredytację organizatora. Promocja będzie obowiązywać w niedzielę 23 sierpnia na terenie województwa śląskiego, a podróż musi rozpoczynać się lub kończyć na stacji Katowice lub na stacji Chorzów-Batory. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać w dniu wydarzenia w kasach kolei śląskich, a także u drużyn konduktorskich w pociągach.
0: Informował Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Ilość bezpłatnych biletów jest ograniczona, a wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej przewoźnika.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Czas na prognozę pogody, 12 minut po godzinie 12, 19 dzień sierpnia. Wita nam całkiem przyjemną, ciepłą pogodą, 22 stopnie w tej chwili, a maksymalnie możemy zobaczyć 24 dzisiejszego dnia. Niestety od czasu do czasu jeszcze chmury i przelotne pady deszczu, ale to się zmieni po godzinie 15, wtedy więcej słońca zdecydowanie. A jutro to już zupełnie inna historia. Słońca, masa, 27 stopni i do soboty możemy cieszyć się ładną pogodą. Maciej Stajniak, witam w tej godzinie i zapraszam serdecznie do Radia Rodzina.

Malika i Paweł Domagała o kruchach złota nam pośpiewali pięknie 26 minut po godzinie 12. Wrocławianie, czytam, masowo ruszyli do urzędu, by zastrzec PESEL. To po tym wycieku 19 milionów różnych danych o nas. No i słusznie, że to zrobiliśmy. Natomiast ja się dalej nie mogę nadziwić, że ludzie wolą się ubrać, pojechać tramwajem, pociągiem, czasami gdzieś iść do tego urzędu, naklikać się tam coś, nastać się, nadenerwować się, wrócić, stracić sobie ze 2-3 godziny, kiedy ja to w M-Obywatelu zrobiłem mniej więcej w jakieś 40 sekund, może nawet krócej. Wiem, że nie wszyscy może tak świetnie się posługują, ale naprawdę taka rzecz jak M-Obywatel wielokrotnie mi pomogło zaoszczędzić czas, nerwy, niepotrzebnie gdzieś stać się w kolejkach. Wystarczy naprawdę pobrać sobie tę raz aplikację, tam zrobić co trzeba trochę dłużej, w razie czego poświęcić na to chwilę, poproście, jak sami nie dajcie radę kogoś z rodziny, żeby wam pomógł, a później to już naprawdę czysta rozkosz skorzystania z tego, a nie jeżdżenia. Chyba, że ktoś lubi. Bo ja pamiętam, moja mama, jak sobie płaciła rachunki, mówi: synku, a ja się lubię tak wyspacerować troszkę, to może kogoś spotkam, to se pogadam. No chyba, że tak.

0: Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pół minutki, o tym jest piosenka Basi i Mata Bianco, 44 minuty po godzinie 12. Teraz uwaga, powiem wam, jaki jest przepis na idealny dzień, taki, żebyście się nie denerwowali, bo już jest taki moment czasami w pracy, że człowiek już patrzy na zegarek, dopiero jest 13, mówi, jeszcze muszę tutaj siedzieć 3 godziny z tymi ludźmi, się denerwować, męczyć i tak dalej. Co robić krok po kroku, żeby mieć dobry dzień? 5 punktów, wszystkie bardzo proste, proszę bardzo, już przedstawiam, notujcie sobie albo zapamiętujcie. Krok pierwszy, napij się kawy. Bardzo prosta rzecz, większość z nas chyba lubi kawkę albo dobra herbatka z rana. W ciszy, w spokoju, w samotności najlepiej, taka na obudzenie się. Punkt drugi, unikaj ludzi. Najpierw możesz w domu próbować unikać gdzieś tam na ulicy. No, unikaj. Załóż okulary, słuchawki, unikaj. Trzy, przeczytaj sobie jakąś książkę gdzieś w tramwaju, w autobusie, gdziekolwiek jesteś. Czwarte, wypij kolejną kawę. To już pewnie w pracy, jak dojdziesz. No i punkt piąty, konsekwentnie dalej unikaj ludzi, gdyż to oni są najprawdopodobniej tym czynnikiem, który sprawia, że twój dzień nie jest taki super ekstra dobry. Prawda, że proste, jak i łatwe w zastosowaniu? I teraz Queen, You Don't Fool Me na antenie Radia Rodzina.

0: Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku na Węgrzech dotarł do kraju. Papież mówi o sile przebaczenia. Eksperci o cenach żywności. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników pielgrzymki czterema lotami po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
0: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który prawdopodobnie zasnął, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już niebawem ten trend może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
2: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
0: Póki co tańsze niż rok temu, średnio o nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: O sile przebaczenia przypomniał Polakom Leon XIV podczas audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra. Papież nawiązał do przypadającego 23 sierpnia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.
4: In quel giorno nella liturgia
5: viene liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz. Kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych.
4: Durante il Concilio Vaticano II.
5: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci, przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
4: A tutti la mia benedizione.
0: W audiencji generalnej uczestniczyły liczne grupy z Polski, m.in. z diecezji pelplińskiej, włocławskiej, bielsko-żywieckiej i archidiecezji częstochowskiej. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą uczyć się o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
6: Elementem tej edukacji medialnej jest m.in. to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
0: Dodam tylko, że do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI, większość do podstawówek.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
7: Reklama.
11: 6 minut prawie po godzinie 13 czekamy na rozpogodzenie. Jeszcze chwilkę będziemy musieli poczekać. W tej chwili choć za oknami dość ciepło, 23 stopnie, słońce od czasu do czasu się przebija, wiatr jeszcze niestety może powiać do 40 km na godzinę w porywach. Więcej słońca dopiero od godziny 15. Czekamy cierpliwie. Jutro cieplejszy dzień, stopni maksymalnie 27, podobnie w piątek. Sobota również słoneczna, choć odrobinkę chłodniejsza, 24 stopnie. Niestety przyszły tydzień, przynajmniej początek, znowu podobnie jak ostatnie dni, chłodne, około 22 stopni i z opadami deszczu, ale podobno są potrzebne, więc już nic więcej na ten temat nie mówimy. Maciej Stajniak, witam po godzinie 13 i zapraszam, cztery pokoje i Kazik będzie nam je prezentował.

0: Kate Bush grała dla nas na antenie Radio Rodzina 22 minuty po godzinie 13. Dzisiaj w kalendarium świąt nietypowych, bardzo ważne święto, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Właśnie o tej pomocy i o tym święcie dowiemy się już teraz.
1: Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. 19 sierpnia to Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To jest święto, które ma zwracać uwagę na los cywilów oraz pracowników humanitarnych w strefach konfliktu oraz oczywiście na los ofiar również w katastrofach naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi. Te liczby za rok 2025 są rzeczywiście tragiczne, bo cywile ginęli w nim co 14 minut. Śmierć poniosło około 326 pracowników humanitarnych, a ich pomoc jest naprawdę nasza pomoc, bo to jest pomoc organizacji chociażby takich jak Polska Misja Medyczna, pozostaje niezwykle potrzebna, bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie. Takie kryzysy, o których słyszymy na co dzień, strefa Gazy, Ukraina, Sudan, Syria, są od siebie bardzo różne. W Syrii na przykład mówimy o kraju, który dochodzi do siebie po wieloletnim konflikcie zbrojnym, ale dopóki nie stanie na nogi, to wciąż jest pomoc humanitarna, to wciąż jest pomoc ofiarom tej wieloletniej wojny. Podobnie jest w strefie Gazy, gdzie oficjalnie mamy zawieszenie broni. One są oczywiście w dużej mierze nieprzestrzegane, ale wciąż tam dostarczamy naprawdę bardzo podstawowej opieki zdrowotnej. Często brakuje bardzo podstawowych produktów, więc wciąż tam jest potrzebna pomoc. Za naszą wschodnią granicą oczywiście toczy się cały czas pełnoskalowa wojna. Codziennie giną ludzie. W ostatnich miesiącach te straty wśród cywilów są rekordowe od 2022 roku, czyli od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, więc no to jest naprawdę bardzo trudny i bardzo krwawy rok dla ukraińskich cywilów i nie możemy o nich zapominać. Myślę, że ten dzień, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, to jest taki dzień, w którym warto pomyśleć o tym, że czasami bardzo blisko nas, czasami trochę dalej są ludzie, którzy cierpią z powodu wojny, którzy codziennie boją się o swoje życie i zdrowie. Pomyśleć o nich, może wesprzeć jakąś organizację, która niesie tam pomoc na miejscu. I pamiętać o tym, że jesteśmy w wyjątkowym okresie swojej historii jako Polki i Polacy, to znaczy to, że cieszymy się tak długim okresem pokoju, jest bardzo wyjątkowe i to jest wyjątkowe, że to my tym razem możemy nieść pomoc innym, a nie my, a nie nam niosą pomoc inni. Więc myślę, że warto to docenić, warto pomagać tym, którzy są w dużej potrzebie obecnie, ze względu na właśnie na toczące się wojny, na katastrofy naturalne, takie jak chociażby niedawne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Bo kiedyś, miejmy nadzieję, że nie, ale kiedyś taka pomoc może być potrzebna również nam.

0: Radio Lecina.
1: Góra 97 FM.
2: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16.30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

No i cały czas happy człowiek jest, jak słucha tego utworu, prawda? Pharrell Williams, udało mu się to. 43 minuty po godzinie 13. Teraz zajmiemy się tak zwanymi bezpłatnymi podręcznikami, tak? Niektórzy rodzice dostają spłatne podręczniki, a później jest afera, bo tak naprawdę one nie są do końca bezpłatne, tylko zasada jest taka, że muszą przynajmniej 3 rocznikom uczniów służyć, a jeśli ktoś, no bo jak dostał za darmo, nie dbał i są tam jakieś powyrywane strony, zapiski, zalane, tłuste plany, pleśń, uszkodzone grzbiety i tak dalej, czyli de facto książka nie nadaje się do użytku, no to trzeba będzie za nią zapłacić. Uj, tu jest rwanie włosów, o matko, jakie to drogie, dlaczego muszę zapłacić? Przecież dostałem za darmo. No więc, drodzy rodzice, pamiętajcie o tym i też nauczcie swoje dzieci, że nawet jak coś jest za darmo, teoretycznie, to również należy o to dbać, bo te podręczniki mają, przynajmniej tak jak mówiłem na początku, 3 rocznikom służyć i mają z niego korzystać także inni. U nas to tak jest, za darmo to można rozwalić. Przy okazji uczniom przypominam, bo to też jest dobry moment teraz, żeby sobie przypomnieli, albo najlepiej poszli i zajrzeli, chociaż wiem, że to czasami trudno, iść zobacz, to on będzie zaraz. Czy nie zostawili jakichś kanapek albo jedzenia w swoich tornistrach, bo jak zrobicie to w dniu, w którym rodzice będą was odprowadzali do szkoły, to może być mała aferka. Teraz zróbcie to po cichu, po kryjomu, tak żeby nie wiedzieli, że w razie czego, jak coś tam jest, to się dowiedzcie, co z tym zrobić, jak to wyprać, żeby wyglądało, że wcale nie zapomnieliście o tym śniadanku.

0: Będą zmiany w podatkach, zapowiada premier. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. Robert Lewandowski będzie promował ojczyznę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarabią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecnie drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie podatek płacony przez firmy.
1: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
0: Mówił szef rządu. Zmiany mają obowiązywać od 2027 roku, jeżeli ustawę podpisze prezydent. W Częstochowie zakończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta oraz Rady Miasta. Decyzję o rozpisaniu głosowania podejmie teraz komisarz wyborczy. Informacje na ten temat zebrał Mateusz Kornas.
2: Dwa miesiące tyle trwały starania inicjatorów referendum o zebranie wystarczającej liczby podpisów i zebrali z górką, bo minimum wymagane to 15 900 ważnych głosów poparcia do komisarza wyborczego, trafiło natomiast ponad 24 000 podpisów. Ta górka jest potrzebna, bo część podpisów zostanie pewnie zweryfikowana negatywnie, odrzucona, uznana jako nieważne. Referendum mogłoby się odbyć na przełomie października i listopada i jeszcze przed tym terminem kolejne wyzwanie dla inicjatorów mobilizacji. Mieszkańców, by do urny poszła wystarczająca ich liczba. Zwykle potrzebnych jest około 30% wyborców, którzy zagłosują w referendum, by uznane było ono za wiążące.
0: Inicjatorzy referendum uważają, że Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy nie powinien dalej pełnić roli prezydenta. Ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i sankcje w postaci zakazu wstępu do urzędu i pełnienia funkcji. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o system obrony ziemia-powietrze.
3: Jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane co 10 lat, czy w jakim są stanie, więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
0: Mówił redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. Zdaniem wiceminister obrony decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu 2 miesięcy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Robert Lewandowski będzie promował Polskę. Nasz najlepszy piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. Błażej Kulesza na ten temat.
5: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
6: Cała kampania emitowana będzie w social mediach.
5: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
5: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
7: Roberta fajnie było poznać.
8: Była okazja zagadać o piłce?
7: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
5: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
0: Kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, jak sprawdził się polski pomysł.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą. Autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości. A jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
10: Czas na prognozę pogody. 5 minut po godzinie 14 zachmurzyło się troszeczkę i niestety może również popadać przelotny deszcz. Wiatr, choć normalnie wieje do 19 km, to w porywach jeszcze może przekraczać 40. Warto, wychodząc teraz z domu, mieć coś przeciwdeszczowego, chociażby na wszelki wypadek. Od godziny 16 możemy spodziewać się rozpogodzenia, ale to nie znaczy, że późnym wieczorem znowu nie będzie kropić deszcz. Taki to dzisiaj dzień. Jutro zdecydowanie cieplej, 27 stopni na termometrach, raczej słońce, delikatne chmurki, piątek i sobota również radosne, ciepłe, do 24 stopni, dopiero od niedzieli zacznie się chmurzyć i zacznie padać i przestanie dopiero koło wtorku, środy.

A teraz po raz kolejny przekonamy się, że uczyć człowiek się może całe życie, nawet taki stary koń jak ja, czegoś ciekawego wciąż może się dowiedzieć. I to już za chwilę. 22 minuty po godzinie 14 na antenie Radia Rodzina. Właśnie o chwili i momencie. Jeśli wasze dziecko mówi wam, za moment pójdę, za momencik, albo daj mi chwilkę, to w mowie potocznie oczywiście oznacza to taki w miarę krótki, ale zupełnie nieokreślony rozdział czasowy. Czasami jednak ta chwila może się wydłużyć nawet do kilku dni. W przypadku dzieciaków i młodzieży to jest bardzo normalne. Natomiast okazuje się, że to jest idealnie policzone. Otóż już w dawnych czasach mnich Beda Czcigodny ustalił, że godzina dzieli się na 40 części, co daje 1,5 minuty na jedną jednostkę, czyli na moment. Moment to innymi słowy 90 sekund, dokładnie tyle policzone, więc zrobię to za moment. Możecie odpalać sekundniki, 90 sekund i już moment minął. Z kolei chwila to 3 momenty, czyli 270 sekund. Czyli jak wasze dziecko powie, zrobię to za chwilę, stopery w rękę, 270 sekund i ani sekundu, ni dłużej do roboty zagonić.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

0: A w Radiu Rodzina czas na kalendarium muzyczne, czyli będziemy przenosić się w czasie, ale spokojnie, to naprawdę nie boli, a cała przyjemność po naszej stronie. 19 dzień sierpnia, co ciekawego tego dnia na przestrzeni lat wydarzyło się w muzyce, dowiecie się już teraz, nadstawcie ucha, dajcie głośniej. Zapraszam.
1: Dziewiętnastego sierpnia 1963 roku urodził się Joey Tempest, kompozytor i wokalista szwedzkiej rockowej grupy Europe. Piosenka Final Countdown stała się hitem numer 1 w 26 krajach i sprzedała się w ilości 8

2001 roku zmarła Betty Everett, afroamerykańska pianistka i wokalistka R&B. Największą popularność przyniósł jej wydany w 1964 roku singiel zatytułowany She

19 sierpnia 1943 roku urodził się piosenkarz Billy J. Kramer, a właściwie William Howard Ashton. Po ukończeniu szkoły śpiewał w klubach rockowych w okolicach Liverpoolu, gdzie został zauważony przez Johna Lennona. Koncertował w Wielkiej Brytanii jako support The Beatles.

1974 roku amerykańska grupa wokalna Three Degrees umieściła na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką When Will I See You Again. Wokalistka grupy, Sheila Ferguson, w jednym z wywiadów przyznała, że początkowo nie wierzyła w sukces tej piosenki, gdyż jej zdaniem była zbyt prosta. Singiel sprzedał się w ilości 7 milionów egzemplarzy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Wiadomo już, ile zapłacimy jutro na stacjach paliw. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca do Polski. Papież zachęca Polaków do budowania cywilizacji miłości. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. A zaczynamy od ważnej wiadomości dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,49 zł. Za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7,52 zł. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech Polaków wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Wylądują w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas. Hul.
1: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
0: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych.
2: To, co najważniejsze w

0: kraju i na świecie.
1: Do budowania cywilizacji miłości zachęcił dziś Polaków papież Leon XIV. Podczas audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra nawiązał do obchodzonego 23 sierpnia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. O szczegółach Piotr Kowalczuk z Vatican News.
2: Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał, że 23 sierpnia Kościół wspomina księdza Władysława Findysza, pierwszego Polaka, który został beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych.
3: La sua testimonianza ci ricordi.
2: Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem.
3: E vincendo il male con il bene.
2: Ksiądz Findysz był więziony przez władze komunistyczne, zwolniony w stanie krańcowego wyczerpania, zmarł w 1964 roku.
1: Zmieniamy temat. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno-Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, prowadzone są dodatkowe działania prewencyjne.
4: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
1: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb.
5: Patrzę w niebo, patrzę w prognozę pogody, no i jeszcze tych rozpogodzeń nie widać. Póki co chmury i przelotne opady deszczu, temperatura 23 stopnie, więcej dziś nie zobaczymy. Na słońce możemy jeszcze liczyć, ale to wcale nie znaczy, że wieczorem znowu nie popada. Niestety złe wiadomości, tak od godziny 20 znowu może się zachmurzyć i przelotnie popadać również przez całą noc. Za to jutro zapowiada się bardzo ciepły dzień, 27 stopni, w piątek 26 i sporo słońca.

Kiedyś była piosenka młodych wioślarzy, teraz jest Ania Wyszkoni i piosenka młodych spadochroniarzy. 20 minut i będziemy mieli godzinę 16. Niektóre panie marzą o tym, żeby mieć życie jak w bajce i niektórym się udaje. Przykład, bardzo proszę, pani w Meksyku ostatnio udowodniła, że chyba, że jej życie jest jak bajka, ponieważ wjechała, no może po kolei. Pamiętacie jaką bajkę struś pędzi wiatr, jak tam kojot próbował strusia złapać, mik, mik, tego, który tak zawsze mu zwiewał? I on od czasu do czasu stosował taką technikę, że malował na ścianie jakiś tunel, że niby tam droga prowadzi, próbował tam zwabić tego strusia pędzi wiatra. No więc taki wielki mural powstał w Meksyku. Wieczorową porą pani sobie jechała, stwierdziła, że o, tunel! Tunelem może będzie szybciej. I łupnęła w tenże mural. No po prostu życie jak z bajki.

Takie hipnotyzujące rytm od Cleo Sol, 10 minut przed godziną 16 w Radiu Rodzina. No jak już zbiera się sztab kryzysowy, to znaczy, że poważna sprawa, prawda? Sytuacja dotyczy Zagórza Śląskiego. Byłem ostatnio przepięknie, polecam. Tam można naprawdę miło spędzić czas, ale zaczęło się robić niebezpiecznie. To serio, serio. Na początku wszyscy myśleli, że to taki fake news, że jakiś żarcik, że haha, hihi. Tymczasem no właśnie sztab kryzysowy zbiera się, dziś się zebrało nawet w starostwie powiatowym w Wałbrzychu. A to dlatego, że w okolicach Zagórza Śląskiego, w lasach, na fotopułapkę złapała się puma. Prawdziwa puma, widać na tym zdjęciu, puma taka, że łohoho, jak ktoś miał w domu domowego kota, to wie, że mały kotek potrafi pazurkami dziabnąć, a i siły mu czasami nie brakuje i determinacji, a tutaj duży drapieżnik, podobno uciekł komuś z prywatnej, z prywatnego, nie wiem, domu ogrodzenia, nielegalnej hodowli, tak to można nazwać, no i sytuacja jest naprawdę dosyć groźna, zwierzę może nie bać się ludzi, ale jednocześnie może być bardzo groźne, więc gdybyście go przypadkiem zobaczyli, to nie róbcie do niego, żeby sobie zrobić fotkę, bo to może być wasze ostatnie zdjęcie selfie w życiu.

0: Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Iga Świątek zagra w 1/8 turnieju w Cincinnati. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Do Polski wracają poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech. Dziś to kolejnych 12 osób. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk poinformowała, że nie wszyscy mogą powrócić do kraju. Cały czas w szpitalach na Węgrzech pozostaje 5 osób.
1: 3 osoby, tak jak wcześniej informowaliśmy, w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu. To jest informacja zarówno od węgierskich i polskich lekarzy, ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
0: Tymczasem prokuratura w Krośnie przekazała nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie wypadku autokaru. Podczas konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury okręgowej Marta Kolendowska-Matejczuk poinformowała.
2: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości.
0: Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medjugorje. 12 osób zginęło, wiele zostało rannych. Kierowca autobusu, który prawdopodobnie zasnął za kierownicą, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku o charakterze masowym. Został aresztowany na miesiąc.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami. To według celników podróbki, niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad 1 000 000 złotych towar, 2 osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po jednodniowym odpoczynku Iga Świątek wraca na korty w Cincinnati. Dziś zmierzy się w 1/8 finału z francuską Diane Paris. Polka jest faworytem tego spotkania, mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
4: No tutaj i ranking, i doświadczenie, i klasa, wszystko wskazuje na to, że Iga powinna ten mecz wygrać.
0: A jeżeli wygra, w ćwierćfinale zmierzy się albo z Jeleną Rybakiną, albo z Janusz Schneider.
5: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę Czytała Krystyna Czubówna.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
11: Reklama.
12: Zapraszam na prognozę pogody, 6 minut po godzinie 16. Raczej niewiele tych przyjaźni, jeśli już właśnie nawet alert dostałem. No niestety, deszczowo dzisiejszego dnia. Temperatura maksymalna osiągnięta. Teraz mamy 23 stopnie, wiatr do 30 km na godzinę. Jak pojawią się przyjaźnie, a to wieczorem znowu może popadać deszcz. Taką mamy teraz prognozę pogody. Jutro za to już zdecydowanie lepsza. 27 stopni, sporo słońca. Piątek 26, a sobota 24. W niedzielę tylko radziłbym już się cieplej ubrać, bo stopni 22 i znowu przez kilka dni będziemy mieli deszczową pogodę. Maciej Stajniak, witam.
13: Tu Radio Rodzina.

0: 15 minut po godzinie 16, czas na audycję Zmieniamy Dolny Śląsk. Czym skorupka za młodu nasiąknie? No właśnie, znamy to powiedzenie. Sprawdza się ono w 100% w przypadku edukacji zdecydowanie i edukacji ekologicznej również, i to szczególnie najmłodszych. Przez 2 semestry dzieci z przedszkola Frajda w Świdnicy uczestniczyły w zajęciach Eco Frajda. Jakie są efekty? Zapraszam, posłuchajcie.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: A czemu orangutany się boją pasnąć do zębów? Kto mi powie?
3: Bo tam jest taki specjalny...
4: Olej palmowy.
3: Olej palmowy. Specjalny i jego jest mało, bo oni go wycinają do pasty.
5: No i orangutany przez to tracą swój dom i lasy.
6: Radio Rodzina gości dzisiaj w przedszkolu Frajda w Świdnicy, a ze mną jest pani dyrektor
7: Natalia Nieradka. Dzień dobry.
6: Rozmawiamy dzisiaj o projekcie Eco Frajda. Co to za projekt? Skąd wziął się pomysł na stworzenie czegoś takiego?
7: Projekt był realizowany w przedszkolu przez 3 semestry.

0: konewki, taczki. Dzieci mają swoją mini szklarnię, stację pogody.
1: Czyli powstało biolaboratorium.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak też nazywał się jeden z modułów z naszego projektu. Dzięki projektowi mamy też taką zewnętrzną pracownię, gdzie dzieci mogą doświadczać wody, ziemi, gleby. Nie boimy się, że coś się zniszczy, coś się zabrudzi. To pomieszczenie daje nam takie możliwości do eksperymentowania. Dzieci uczestniczyły też w szeregu takich zajęć edukacyjnych, wyjazdowych, w zagrodach edukacyjnych, wypiekały chleb z mąki ekologicznej w młynie, doświadczały fauny i flory Parku Książańskiego, byliśmy w Zamku Książ, byliśmy w zagrodach edukacyjnych w Grodziszczu, w Mościsku, tam też obcowały z przyrodą, karmiły zwierzęta.
2: Jak wyglądały te warsztaty Eco Friday? Co robiliście?
3: No, rozmawialiśmy o zwierzętach, o kosmosie, o...
4: Na przykład o kontynentach.
5: O różnych krajach takich. Pani nam pokazywała takie różne kontynenty, bo mamy takie puzzle specjalne, kraj.
2: Czy z ekologią było?
6: Było.
2: I co było z tą ekologią?
7: Segregowanie śmieci. Pani mówiła, że zawsze trzeba segregowanie śmieci, żeby segregować śmieci.
8: Nazywam się Olga, jestem wychowawcą grupy najstarszej, zorówkowej i przez ubiegłe 2 lata miałam tą przyjemność i wielką frajdę prowadzić zajęcia w ramach projektu Eco Friday właśnie. To taka była faktycznie podróż od momentu powstania życia w ogóle we wszechświecie i później przejście przez wszystkie kolejne etapy rozwoju do samego końca, czyli tam do momentu, w którym jesteśmy, czyli tutaj. Ciekawe było w ogóle samo założenie, że mogliśmy też wykorzystać te różne metody, że tutaj ten frebel się pojawił, że gdzieś tam te biolaboratoria, że mogliśmy to tak sobie jakby dodatkowo poznać i osadzić tutaj w tych naszych realiach.
9: Ja pamiętam, jak robiliśmy eksperyment z wulkanem.
2: O, jak wyglądał
9: ten eksperyment? Że różne składniki do takiej butelki na tacce wywaliliśmy. No i potem to wszystko tak wypływało.
2: A to wam się co najbardziej podobało?
10: Eksperymenty. Różne jakieś tam wulkan.
11: Najczęściej wulkany były.
10: Pamiętacie ten balon na lince?
11: Tak.
10: To było dziwne. Że tak się przesuwał powietrze.
2: Ewa Skrzywanek, Dolnośląska Kurator Oświaty. Od wielu lat dzieci od przedszkola, a zwłaszcza też w edukacji wczesnoszkolnej, kształcą się ekologicznie. Ten komponent jest tam niezwykle ważny, dlatego że im mniejsze dzieci, tym łatwiej zachęcić, nauczyć je bardzo prawidłowych nawyków, od oszczędzania wody. Kiedy myją ząbki, to oczywiście mają zakręcać kran i dopiero potem tej wody używać, do oszczędnego korzystania właśnie z wody, do segregowania śmieci. I wtedy, kiedy Polska przystępowała oczywiście do projektu segregowania śmieci obowiązkowego, to często rodzice podkreślali, że są to mali ekoterroryści, którzy uczyli i rodziców, i dziadków, gdzie te śmieci prawidłowo wrzucać, segregować. Czyli tak naprawdę czym skorupka za młodu nasiąknie, to powiedzenie jest chyba niezwykle ważne i tutaj się sprawdza. Cały program ekologiczny powinien być jak najwcześniej wdrażany po to, żeby ci ludzie, młodzi ludzie, potem jako dorośli, też wiedzieli, w jaki sposób funkcjonować w środowisku tak bardzo mocno, dynamicznie się zmieniającym.
12: Widzicie, że to ziarno zasiane już kwitnie, rośnie?
8: Widzimy to, bo też dzieci są bardzo zainteresowane. Jak wychodzimy na przykład tutaj teraz w lecie, jesteśmy dużo na podwórku, spędzamy czasu, więc gdzieś tam owady, zwierzątka, które nam się pojawiają tutaj w tym ogrodzie, one przynoszą z wielką taką troską, obserwują je sobie, nawet jeżeli gdzieś tam sobie je z jakiegoś garnuszka łapią, to starają się robić to z taką uważnością i później wypuszczają po prostu, czy nie robią im krzywdy. Także no myślę, że to tak zaprocentuje w taki dobry sposób.
0: Mamy też takie informacje zwrotne od rodziców, że w domu też zostały wdrożone pewne takie metody, które stosujemy podczas projektu i w ogóle w całym przedszkolu. Zwracają uwagę właśnie na śmieci, podnoszą śmieci z chodników. Bardzo dużą wagę też zaczęły przywiązywać właśnie do szacunku, do przyrody, do zwierząt.
2: Czym jest dla was w ogóle ekologia?
10: Na przykład jak się sprząta śmieci z lasu. Ja tak kiedyś z moim tatą robiłem.
13: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
1: Autopromocja.

To był trochę ciekawostka, bo to zespół Everything But The Girl, pamiętam, oni byli bardzo zaskoczeni popularnością tego utworu, bo go umieścili jako ostatni na płycie, a oprócz tego grali sobie takie dźwięki bardzo akustyczno-gitarowe, a to był taki troszeczkę dla żartu nagrany utwór, tymczasem to on ich wysławił, można powiedzieć. No i do tej pory broni się bardzo ładny Missing. 39 minut po godzinie 16. Teraz ciekawostka o upartych ludziach i to takich, którzy stają się bardzo uparci po 60. Naukowcy wzięli sobie ich za cel i przebadali, dlaczego to właśnie ludzie po 60 mają pewnego rodzaju dziwactwa i to taka nie jest ich cecha charakteru i są bardzo uparci na przykład. I cóż się okazało, jeżeli macie takiego seniora upartego po 60, to już może troszeczkę inaczej na niego spojrzycie. Mi to troszeczkę też zmieniło postrzeganie niektórych osób. Chodzi o to, że te osoby po prostu celowo zachowują się jak uparte stare osły, za przeproszeniem, ponieważ odbiera im się w trakcie tego jakby procesu starzenia, odbiera im się prawa wyboru różnego rodzaju. Inni przychodzą, mówią, a od teraz proszę robić tak, a od teraz proszę nie jeść, a od teraz proszę nie wychodzić, albo wychodzić, albo ćwiczyć, albo to, albo tamto, albo teraz pani zamieszka tu i tak dalej, cały czas zmniejsza im się tą wolność, na co po prostu naturalnie reagują pewnego rodzaju buntem i oporem, tak normalnie. To nie jest taka świadoma złośliwość, tylko taki odruchowa walka o kontrolę nad zachowaniem własnego życia i wolności decyzji. No i przyznacie sami, że ma to sporo sensu i warto sobie tą mądrość, którą naukowcy tutaj przebadali, wziąć do serca, bo zupełnie inaczej w tym momencie popatrzymy na pewną osobę i być może będzie nam łatwiej też pewne rzeczy i zrozumieć i wytłumaczyć.

kończy Coldplay. Jeszcze 8 minut i będzie godzina 17. Tak szybciutko tylko powiem, że ten weekend może też Was zachęci ta piękna pogoda do tego, żeby się do Bolesławca wybrać, bo tam nie lada gratka. Już od dziś rusza święto ceramiki. Przez 5 dni tam się będą działy cuda na kiju, targi, wystawy, koncerty, parada glinoludów, jak to brzmi, i atrakcje oczywiście też dla rodzin, dla każdego coś miłego. Więcej jeszcze o Państwu o tej imprezie, o szczegółach opowiem pewnie jutro z samego rana, ale naprawdę, jeśli ktoś ma wolny weekend w taką pogodę, to Bolesławiec nie jest wcale tak daleko.

0: Rząd proponuje zmiany w podatkach, a Mateusz Morawiecki ma pomysł na problemy z migracją. Polski misjonarz biskupem na Madagaskarze. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk przedstawił dziś pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych.
1: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
0: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. Szereg propozycji, które mają rozwiązać problem z migracją, przedstawił z kolei były premier Mateusz Morawiecki. Stowarzyszenie Rozwój Plus chce m.in. wprowadzić internetowe konta imigranta, a z całym programem zapoznał się Mateusz Kornas.
2: Nie poddawanie się dyktatowi Komisji Europejskiej w kwestii migracji to fundament tego programu migracyjnego, jaki zarysowało Stowarzyszenie Rozwój Plus, a dalej mają być zachęty dla Polaków mieszkających za granicą, by wrócili do kraju, m.in. 50% obniżka PIT-u przez pierwsze 5 lat po powrocie, czy też ulgi podatkowe i mieszkaniowe dla młodych Polaków będących w kraju. Ale były premier proponuje też kwestie bezpośrednio dotyczące uszczelnienia granic, na przykład czasowego zawieszenia udziału Polski w lądowej części strefy Schengen. To miałoby rozstrzygnąć się w referendum. Jest też pomysł ustalenia rocznych limitów napływu imigrantów, utworzenia indywidualnego konta dla imigranta, a także bezwarunkowa jego asymilacja, na przykład obowiązkowa nauka języka pod rygorem deportacji, gdyby ten obowiązek spełniony nie został.
0: Dodajmy, że limity, o których mowa, miałyby sięgać rocznie od 35 do 50 tysięcy wiz pracowniczych spoza Unii Europejskiej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
4: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Papież Leon XIV mianował polskiego misjonarza ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Więcej o postaci nowego biskupa Dorota Abdemula Wiet.
5: Biskup nominat ma 63 lata, należy do zgromadzenia misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa.
0: Od 2023 roku ojciec Mariusz Kasperski był przełożonym swojej wspólnoty zakonnej w Toamasinie oraz proboszczem jednej z parafii. Teraz w tej samej archidiecezji będzie posługiwał jako biskup pomocniczy.
6: Cztery minuty po godzinie 17, środa, 19 dzień sierpnia, 23 stopnie, tak całkiem przyjemnie, ale pamiętajmy, że wiatr jeszcze w porywach może osiągać około 35 km na godzinę. Słońce, no gdzieś tam od czasu do czasu są jego przebłyski, jeżeli się to utrzyma, to najwyżej przez godzinę, później znowu się zachmurzy, znowu może przelotnie popadać deszcz, za to jutro synoptycy obiecują, że będzie dużo cieplej, 27 stopni i dużo więcej słońca.
7: Reklama.
8: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Na ulicy Kminkowej, na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy, od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
11: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: A teraz w Radiu Rodzina czas na oblicza Wrocławia. W dzisiejszej audycji porozmawiamy z gościem ze Stowarzyszenia Nomada, który opowie o narzędziowniku. Co to jest? To dokument, który opisuje, w jaki sposób postępować w przypadku agresji motywowanej uprzedzeniami. Zapytamy więc, komu jest dedykowany ten podręcznik i w jaki sposób powstał. Poruszymy również temat szkoleń dotyczących reagowania na sytuację przemocy właśnie motywowanej uprzedzeniami. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, witam w kolejnej audycji Oblicza Wrocławia. Dzisiaj rozmawiamy z Kają Kędzią z Stowarzyszenia Nomada. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O narzędziowniku. Zaraz dowiemy się, co to takiego, ale ma wspierać w rozwiązywaniu konfliktów i w rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji.
3: Tak, dokładnie. Niedawno wypuściliśmy narzędziownik razem z International Rescue Committee, który nazywa się Rozpoznaj, Wesprzyj i Zgłoś, jak wspierać osoby doświadczające przestępstw motywowanych uprzedzeniami. I w zasadzie wydaje mi się, że ten tytuł już bardzo dużo zdradza. W takim sensie, że jest to narzędziownik, który bazuje na naszej wiedzy i na naszych doświadczeniach, które gromadziłyśmy przez te wszystkie lata naszej działalności, kiedy wspierałyśmy osoby, które doświadczyły różnego rodzaju ataków, które właśnie motywowane były uprzedzeniami czy też nienawiścią. I uznałyśmy, że ta wiedza chyba nie powinna pozostać tylko dla nas, tylko że powinnyśmy spróbować w jakiś sposób się nią podzielić. No i właśnie taką formą podzielenia się nią był ten narzędziownik.
2: Dla kogo jest ten narzędziownik? Kto może z niego korzystać?
3: W zasadzie każdy może z niego korzystać, więc serdecznie zapraszam do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową, gdzie taki narzędziownik można pobrać. Ale taką grupą, o której myślałyśmy od początku, kiedy tworzyłyśmy ten materiał, były osoby, które pracują w różnego rodzaju placówkach czy instytucjach, gdzie mogą się spotkać z osobami, które doświadczyły przemocy motywowanej uprzedzeniami i żeby wiedziały, w jaki sposób mogą je wesprzeć albo jakie są na przykład działania prawne, które mogą wspólnie podjąć. Ale w zasadzie wydaje mi się, że ten narzędziownik może być pomocny dla każdego z nas, z tego względu, że widzimy rosnącą liczbę aktów,

0: Oblicza Wrocławia.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Może opowiesz, jak zbudowany jest ten narzędziownik i jak z niego korzystać?
3: No to dokładnie ten narzędziownik jest zbudowany tak, jak jest zbudowany tytuł. Czyli po pierwsze zastanawiamy się w nim nad tym, jak można rozpoznać, że rzeczywiście doszło do przestępstwa motywowanego uprzedzeniami, bo oczywiście przemoc motywowana uprzedzeniami oznacza jakikolwiek akt przemocy, który był motywowany głównie ze względu na konkretne uprzedzenia wobec konkretnej grupy osób, ale nie wszystkie formy przemocy są ujęte w samym kodeksie karnym, więc najpierw dokładnie tłumaczymy tę kwestię prawną, dokładnie tłumaczymy artykuły, które wskazują właśnie przestępstwa motywowane uprzedzeniami. I wiadomo, że język prawny wydaje się nieco nudny i bardzo trudny i brakowało nam takiej publikacji, która w jakiś sposób zbierałaby to takim ludzkim językiem, który właśnie można przeczytać i dokładnie zrozumieć. I ja szczerze powiem, że jestem osobą, która ma wielki problem z różnego rodzaju interpretacjami prawnymi.

0: tym podobne. A w tym narzędziowniku udało się rzeczywiście opisać to w takiej formie, która może być zrozumiała dla wszystkich. Z kolei drugą częścią jest właśnie to wsparcie, czyli to, jak możemy poprowadzić rozmowę z osobą, która doświadczyła przemocy motywowanej uprzedzeniami. I w zasadzie to jest skonstruowane tak, żebyśmy mogły sobie tę rozmowę poprowadzić krok po kroku. Są konkretne pytania, które możemy zadać, w jakiej kolejności możemy je zadawać i wskazówki, które pomogą nam po prostu tę rozmowę przeprowadzić najlepiej zarówno dla nas, jak i dla osoby, która doświadczyła przemocy. No i finalnie zgłoszenie. No i tutaj oczywiście mamy rozpisane konkretne ścieżki, jakimi można podążać, żeby właśnie przestępstwo zgłosić. Mamy też określone wzory, na przykład zawiadomienia do prokuratury czy policji, które można wykorzystać. I tam też właściwie krok po kroku przechodzimy od tego, kiedy zgłasza się do nas osoba, która chciałaby zgłosić dane przestępstwo, aż do tego, kiedy trafiamy już na wokandę sądową. I w zasadzie przechodzimy te wszystkie kroki po kolei, dokładnie tłumaczymy, jak to wygląda, w jaki sposób poprowadzić to najlepiej w zależności od określonych sytuacji. No i całość tej publikacji skonstruowana jest tak, że w danym momencie, kiedy wiemy, że potrzebujemy tylko tego jednego konkretnego na przykład rozdziału, możemy go otworzyć, przeczytać w chwilę i wiedzieć, w jaki sposób możemy zareagować w tej sytuacji.
1: A może opowiesz trochę o wrażeniach, jeśli chodzi o pracę z narzędziownikiem osób, które współpracowały z wami lub instytucji?
0: To było dla nas bardzo ważne, żeby nie było tak, że my sobie napiszemy jakiś narzędziownik, nam się wydaje, że on jest jak najbardziej w porządku, wypuszczamy go w świat i nagle się okazuje, że nikt z niego nie korzysta, bo jest po prostu niedopasowany do jakichś realnych potrzeb osób, które miałyby go używać. I z tego względu prowadziłyśmy proces walidacyjny, w trakcie którego pokazałyśmy taką pierwszą wersję narzędziownika i prowadziłyśmy takie warsztaty skupione wokół właśnie tych treści, które tam są zgromadzone. Zastanawiałyśmy się, co uciąć, co dodać i tym podobne, wraz z osobami, które finalnie właśnie z tego narzędziownika miałyby korzystać. No i oczywiście okazało się, że te niektóre nasze pomysły wcale nie odpowiadają im potrzebom, w takim sensie, że właśnie potrzebna jest struktura, która będzie o wiele bardziej przejrzysta, jest konieczność dotłumaczenia tych niektórych kwestii prawnych, które dla nas po wielu latach już wspierania osób doświadczających przemocy są oczywiste, a nagle okazuje się, że osoby, które nie miały tego doświadczenia, potrzebują jeszcze, żeby to trochę bardziej wytłumaczyć. No i wtedy rozpoczął się wielki proces przeredagowania całego narzędziownika, żeby dostosować go właśnie do tych uwag, które otrzymałyśmy. I myślę, że to było jak najbardziej tego warte, bo nawet ja sama widzę, że ten narzędziownik po prostu jest lepszy, łatwiejszy do przeczytania i tak jak mówię, dostępny w zasadzie dla każdego z nas, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy.
1: Do dalszej części rozmowy wrócimy za chwilę, zostańcie z nami.
2: Z Radiem Rodzina, zawsze w dobrym kierunku.

0: poza narzędziownikiem planujecie jeszcze szkolenia, zgadza się?
1: Tak, dokładnie, bo oczywiście narzędziownik jest materiałem bardzo potrzebnym i jak najbardziej on może nas wspomagać w tej codziennej pracy, jednak wydaje nam się, że jednak ten osobisty kontakt i właśnie przeprowadzenie szkoleń dotyczących tego, jak wspierać osoby, które doświadczyły przemocy motywowanej uprzedzeniami, jest niezwykle ważny i dlatego mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mieli i na to czas i określone środki, żeby takie szkolenia przeprowadzać właśnie w miejscach, które najbardziej tego potrzebują.
0: Jak wyglądałyby takie szkolenia?
1: Takie szkolenie zazwyczaj wygląda tak, że najpierw w ogóle rozmawiamy o tym, czym przemoc motywowana uprzedzeniami jest, gdzie można się z nią spotkać i w jaki sposób można ją rozpoznać z tego względu, czy na przykład sprawca danego aktu mówił określone rzeczy, które mówią nam o tym, że mogła być to przemoc motywowana uprzedzeniami. I najpierw skupiamy się właśnie na tym, żeby umieć w ogóle rozpoznać to, czy dana rzecz podlegałaby rzeczywiście pod przestępstwo motywowane uprzedzeniami. No a z kolei potem już skupiamy się na tym, jak możemy wesprzeć tę osobę, która doświadczyła tej przemocy. No bo wiadomo, że to jest bardzo trudny moment dla takiej osoby, bo to nie jest kwestia wyłącznie jakichś uszczerbków na zdrowiu, czy tym uszczerbku takim czysto fizycznym, tylko to są akty przemocy, które uderzają w coś najważniejszego dla nas wszystkich, czyli w naszą tożsamość. I to jest bardzo ważne, żebyśmy umiały rozmawiać z osobami, które doświadczyły tego rodzaju przemocy i wiedziały, w jaki sposób możemy je wesprzeć i spowodować, żeby znowu czuły się bezpiecznie, bo to jest dla nas w zasadzie najważniejsze. Więc to są takie szkolenia, które opieramy na konkretnych, wymyślonych na przykład sprawach. Skupiamy się na tym, żeby osoby uczestniczące w tych szkoleniach też właśnie aktywnie uczestniczyły w tym, jak można taką modelową rozmowę na przykład z osobą doświadczającą przemocy przeprowadzić.
0: Powiedziałaś na początku o tym, że trzeba rozpoznać, czym umotywowana jest ta przemoc. Czy to jest trudne? Bo z tego, co mówisz, ma to troszeczkę takie znamiona śledztwa, które trzeba przeprowadzić, żeby dotrzeć do źródła.
1: Tak, wiadomo, że to jest śledztwo. Czasem jest to o wiele prostsze, czasem jest to trudniejsze, bo taką rzeczą, która oczywiście najbardziej się narzuca, to jest to, co sprawca mówił na przykład w trakcie dokonywania danego aktu. No i jeżeli mówił jakieś rzeczy, które wysyłają konkretne osoby tam, skąd pochodzą na przykład, albo kiedy odnoszą się do narodowości konkretnych osób i tym podobne, to od razu możemy powiedzieć, że najprawdopodobniej był to akt motywowany uprzedzeniami ze względu właśnie na to, co sprawca mówił w trakcie, kiedy krzywdził drugą osobę. A czasem jest to o wiele trudniejsze z tego względu, że nie zawsze sprawca jest taki wylewny w trakcie tego, jak kogoś krzywdzi. I czasem trzeba rzeczywiście zabawić się w nieco większe śledztwo, próbować sobie przypomnieć, od czego to się zaczęło na przykład. Czy był jakiś inny konkretny powód, dla którego sprawca zrobił to, co zrobił. Trzeba się zastanowić nad tym, czy pamiętamy na przykład, w co był ubrany, co mogło wskazywać na to, że jest na przykład osobą rasistowską i tym podobne. Więc tak, często w tego rodzaju śledztwo trzeba się na tym skupić, ale czasem i niestety najczęściej jest to dosyć oczywiste, po prostu ze względu na to, co sprawca w trakcie krzywdzenia drugiej osoby mówił.
0: Może na koniec dla wszystkich zainteresowanych powiemy, gdzie taki narzędziownik możemy znaleźć oraz więcej informacji na temat szkoleń, jeśli odbędą się, mam nadzieję, w przyszłości.
1: To jak najbardziej zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie nazywamy się Nomada Stowarzyszenie. Tam też będzie można znaleźć i już można znaleźć odnośnik do narzędziownika, a poza tym zapraszam na naszą stronę internetową nomada.info.pl.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Tu Radio Rodzina.

Czas się pożegnać. No, nie ukrywam, że to jest całkiem miły moment w pracy, kiedy człowiek już powolutku kończy. No ale teraz będę ścigał się z deszczem, który jest zapowiedziany, a ja dzisiaj rowerkiem wolałbym jednak nie zmoknąć. Dziękuję pięknie, zapraszam na jutro, bo jutro z rana obejmuję dyżur w Radiu Rodzina, więc od razu już zapraszam, a Państwa zapraszam do słuchania radia, kiedy tylko macie ochotę, przez 24 godziny na dobę. I jak zawsze będę prosił, jeśli Wam się podoba to, co słyszycie, podoba Wam się nasze radio, to opowiedzcie o nas komuś, niech też nas posłucha i będzie nas więcej.

0: Na Węgrzech pozostało już tylko 5 poszkodowanych w wypadku autokaru. Polacy ruszyli do urzędów, by zastrzec PESEL. W Częstochowie coraz bliżej referendum w sprawie odwołania prezydenta. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwie mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne osoby mają na razie pozostać na Węgrzech.
1: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
0: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. A w kraju urzędy przeżywają oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną.
2: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
3: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
4: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
3: Tak.
0: Aby nie stać w kolejce, PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Częstochowie zakończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta oraz Rady Miasta. Decyzję o rozpisaniu głosowania podejmie teraz komisarz wyborczy. Szczegóły zna Mateusz Kornas.
6: 2 miesiące tyle trwały starania inicjatorów referendum o zebranie wystarczającej liczby podpisów i zebrali z górką, bo minimum wymagane to 15 900 ważnych głosów poparcia. Do komisarza wyborczego trafiło natomiast ponad 24 tysiące podpisów. Ta górka jest potrzebna, bo część podpisów zostanie pewnie zweryfikowana negatywnie, odrzucona, uznana jako nieważne. Referendum mogłoby się odbyć na przełomie października i listopada i jeszcze przed tym terminem kolejne wyzwanie dla inicjatorów: mobilizacja mieszkańców, by do urny poszła wystarczająca ich liczba. Zwykle potrzebnych jest około 30% wyborców, którzy zagłosują w referendum, by uznane było ono za wiążące.
0: Inicjatorzy referendum uważają, że Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy nie powinien dalej pełnić roli prezydenta. Ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i sankcje w postaci zakazu wstępu do urzędu i pełnienia funkcji. Puma, widziana w dolnośląskich lasach, spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym, jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy, w starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzić zakazu wstępu do lasów.
7: Jeśli miały pojawić się dzisiejszego dnia przejaśnienia, no to właśnie teraz. Na więcej nie można liczyć, ewentualnie jeszcze coś po godzinie 19 się może przytrafić. Niestety wieczór znowu deszczowy i pochmurny. Temperatura maksymalnie 23-24 stopnie. Taką temperaturę zobaczymy w tej chwili. Jutro będzie przyjemniej, to mogę obiecać. No, a może niech synoptycy obiecają. 27 stopni ma pojawić się na termometrach i zdecydowanie więcej słońca.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w audycji Herbatka z naukowcem, no nie wiem, może jeszcze wakacyjnie byśmy to potraktowali, zabierzemy Państwa w świat gór, ale bardziej w świat gór powiązany z literaturą. Gościem dzisiejszej audycji jest dr Jan Pacholski z Zakładu Dydaktyki Literatury z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz gość współpracuje z Pracownią Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską z Instytutu Filologii Polskiej, również Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Tutaj chyba też małym wprowadzeniem do naszej audycji będzie też przedstawienie też zaangażowania naszego gościa. Jest pan autorem pierwszej polskojęzycznej monografii o Teodorze Fontanę. Zajmuje się pan historią literatury i kultury Śląska, zwłaszcza XVIII-XIX wiek, motywem gór w literaturze i literackimi relacjami z podróży, zwłaszcza po Śląsku, ale również jest pan przewodniczącym sekcji polskiej Towarzystwa imienia Teodora Fontanę. I w kontekście tego wszystkiego chciałbym zapytać pana, czy jest czas na podróżowanie po górach? Czy głównie podróżuje pan czytając książki?
1: Jak najbardziej jest czas, dlatego że można powiedzieć, że to zainteresowanie literaturą na temat gór wynika przede wszystkim właśnie z własnego przeżycia górskiego, z własnego doświadczenia górskiego. Kiedyś jeszcze w czasach studenckich, doktoranckich dorabiałem jako przewodnik sudecki, więc można powiedzieć, że ten kierunek jest odwrotny. To od gór do literatury przeszedłem, a nie na odwrót, a nie od literatury w góry.
0: Dzisiaj chcemy się zatrzymać na pewnym okresie, głównie o XVIII wiek. Kiedy i dlaczego karkonosze zaczęły w tym właśnie wieku przyciągać uwagę pisarzy i podróżników? Co takiego się wtedy zmieniło w sposobie patrzenia na góry?
1: Było kilka powodów, a każdy z nich znajdował się na nieco innej płaszczyźnie. Trzeba najpierw zacząć od kontekstu ogólnoeuropejskiego. To jest oświecenie, a więc czas, kiedy rozwijają się badania empiryczne, badania naukowe, przyrodoznawcze. To są początki geognozji, czyli można powiedzieć prababki dzisiejszej geologii. Ludzie zaczyna interesować budowa skorupy ziemskiej, jej konstrukcja, jej skład. To wszystko, co oczywiście w jakiś naturalny sposób ciągnie badaczy w góry, gdzie po prostu te rzeczy można zobaczyć dużo lepiej niż na nizinie. W tym czasie też dochodzi do dowartościowania krajobrazu górskiego, który, trzeba powiedzieć, dawniej postrzegany był zupełnie inaczej niż to sobie dzisiaj wyobrażamy. Dzisiaj zachwycamy się pięknem górskiego krajobrazu. Jest to dziedzictwo z całą pewnością romantyzmu. Natomiast na przykład w średniowieczu góry traktowano jako miejsce obce, niebezpieczne, miejsce wrogie, miejsce strzeżone przez demony, etc. Wobec tego to wartościowanie krajobrazu górskiego było bardzo często negatywna. Natomiast właśnie XVIII wiek to jest moment, kiedy pojawiają się między innymi teksty literackie, które te góry dowartościowują.
0: Bo też tutaj się zastanawiałem nad tym ostatnim wątkiem, który pan teraz powiedział, że góry były obce ludziom.
1: Tak.
0: Czyli będziemy w błędzie, jeżeli myślimy, że w tamtym czasie ludzie kochali chodzić po górach. Nie było czegoś takiego.
1: Oczywiście. No jeżeli byśmy cofnęli się, trochę może wykraczając poza ramy naszego tematu, w czasy średniowiecza, to wtedy jak najbardziej człowiek unikał gór. Góry były niebezpieczne. W góry odważali się wchodzić tylko najwięksi śmiałkowie, górnicy, którzy poszukiwali skarbów, złota, kruszców, którzy mieli motywację czysto pekuniarną, prawda? Więc czegoś takiego jak turystyka górska, chodzenie po górach dla przyjemności, to jest właściwie wymysł zupełnie współczesny.
0: Czy te dwa aspekty, o których pan wspomniał, były głównymi takimi aspektami, które skłoniły ludzi do zajmowania się górami literacko?
1: Tak, znaczy pierwsze kontakty człowieka z górami to była penetracja w celach gospodarczych. I temu nie towarzyszyły żadne sentymenty. Wprost przeciwnie, w te góry szło się z konieczności, niespecjalnie zachwycając się na przykład górskim krajobrazem. Dopiero może faktycznie w wieku XVIII wraz z tym rozwojem badań empirycznych, wraz z tym, że uczeni zaczęli w górach się pojawiać, zaczęły się pojawiać też teksty literackie, które te góry zaczęły dowartościowywać. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy aspekty, jeszcze w kontekście zupełnie ogólnym, abstrahując od Karkonoszy. Po pierwsze, pojawia się Nowa Heloiza Jean-Jacques Rousseau, więc utwór, którego akcja umieszczona jest w scenerii górskiej i w ten sposób no właśnie ten utwór bardzo mocno dowartościowuje góry jako przestrzeń. Po drugie, co z punktu widzenia germanisty jest dużo ważniejsze, to dzieło innego Szwajcara, Albrechta von Hallera, pochodzącego z Berna, lekarza i przyrodoznawcy, który w roku 1728 prowadzi taką podróż badawczą przez Alpy wraz ze

0: wyglądają na tej mapie czasowej, że tak powiem?
1: No właśnie, z Karkonoszami sprawa jest taka, że w tym okresie, w okresie oświecenia, dochodzi tutaj do bardzo ważnych przemian natury politycznej. To znaczy, mamy trzy wojny śląskie, 1740 do ostatniej, która kończy się w 1763. Śląsk zostaje włączony do Królestwa Prus. I ja wiem, że do Prus mamy w polskiej historiografii, w takiej ogólnej, potocznej świadomości stosunek, no powiem ostrożnie, ambiwalentny. Natomiast, no jeżeli byśmy się skoncentrowali na naszym tutaj śląskim punkcie widzenia, zwłaszcza właśnie w kontekście Karkonoszy, to tutaj to już nie wygląda tak czarno-biało. To znaczy wraz z tym początkiem rządów pruskich pojawia się wiele ciekawych zjawisk. Po pierwsze, wraz z początkiem rządów pruskich zaczyna się na Śląsku oświecenie. Te prądy myśli oświeceniowe trafiają tutaj i, co również bardzo ważne, trafiają tutaj podróżnicy, którzy przyjeżdżają na Śląsk z terenu Brandenburgii, z terenów ogólnie państwa Królestwa Pruskiego. To są tereny płaskie, nizinne. Mhm. To są takie krajobrazy, my to mówimy zwykle w kontekście Mazowsza, Laski i Piaski, ale Brandenburgia wygląda dosyć podobnie. I dla tych
0: myślicieli... Przychodzi zachwyt, tak? Jakiś zachwyt?
1: Tak, dla tych myślicieli pruskich, badaczy, publicystów, którzy znają góry właściwie tylko z opisów, i to z opisów Alp. Mhm. Karkonosze są oczywistym magnesem, który ich przyciąga. Tego nie ma w Brandenburgii, tego nie ma w Prusach. I jeszcze, co bardzo ważne, w Prusach rozwija się w tamtym czasie filohelwetyzm, czyli taka postawa afirmująca wszystko, co szwajcarskie, a więc siłą rzeczy też literaturę szwajcarską. To ma różne przyczyny. Różne przyczyny są tego zjawiska. Po pierwsze, Szwajcaria jawi się jako kraj nowoczesny, jako kraj tolerancji religijnej. Mhm. Oczywiście znowu, dzisiaj patrzymy na Prusy poprzez pryzmat Kulturkampfu, walki z kościołem katolickim, ale to jest dopiero wiek XIX. W tamtych czasach, w czasach Fryderyka II, Prusy i początek rządów pruskich to jest dla Ślązaków pozytywna zmiana. Wcześniej mamy Habsburgów, wcześniej mamy bardzo brutalną niekiedy kontrreformację. Dla ludności protestanckiej rządy pruskie to jest, no, uwolnienie od tego jarzma kontrreformacyjnego. Natomiast nie ma żadnych represji w stosunku do ludności katolickiej. Król pruski wie, że musi się z nowymi katolickimi
0: podwładnymi
1: aranżować.
0: Ale jak tutaj literatura przychodzi nam na ratunek?
1: Literatura przychodzi na ratunek w ten sposób, że przede wszystkim wszyscy ci, którzy przyjeżdżają na Śląsk, wcześniej czytali Halera, wcześniej czytali Scheuchzera, czytali autorów szwajcarskich opisujących górski krajobraz, mają wdrukowane poniekąd te klisze odbioru krajobrazu górskiego, które wyczytali w literaturze szwajcarskiej, jadą w góry i zaczynają to opisywać, szukając tych zjawisk, tych obiektów, tych widoków, które znają z opisu z literatury szwajcarskiej. Mhm. I próbują to naśladować. Próbują pisać dla publiczności berlińskiej, brandenburskiej, do gazet. Piszą także sprawozdania z podróży wydawane w formie książek, przybliżające publiczności właśnie tę nową prowincję, Śląsk. No i to, co jest w niej najbardziej wyjątkowe, czyli właśnie
0: góry.
1: Góry.

0: Panie doktorze, czy XVIII-wieczni autorzy piszący o karkonoszach traktowali je jako tematy naukowe, geograficzne, przyrodnicze? Bardziej była to literackie ujęcie, czy może jeszcze inna jakaś forma, która miała przyciągać odbiorców?
1: Wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze, to właśnie fakt, że te płaszczyzny się tutaj mieszają. Mhm. Posłużę się tutaj takim jednym z przykładów, moim zdaniem bardzo ciekawym. Otóż wrocławski lekarz Baltazar Ludewik Trales pisze poemat o karkonoszach zatytułowany Versuch eines Gedichtes über das schlesische Riesengebirge, czyli próba wiersza o śląskich karkonoszach, w którym to wierszu nazywa karkonosze wprost śląskimi Alpami. Ten wiersz w swojej formie jest bardzo mocno nawiązuje do Alp Halera, zresztą utwór zostaje Halerowi zadedykowany. I w tym utworze, który jest wierszem, który jest poetyckim obrazem gór, znajdują się naukowe przypisy, w których autor pisze na przykład o tym, w jaki sposób zmierzono wysokość Śnieżki, z jakich skał jest taka czy inna góra zbudowana. Czyli mamy jakby zderzenie takich dwóch zupełnie skrajnych przeciwieństw. Z jednej strony poezja, zresztą poezja pisana takim wtedy już przestarzałym, barokowym wersem, a z drugiej strony najnowsze badania naukowe, jak najbardziej up to date, wie wszystko, co się dzieje wtedy w literaturze naukowej tamtego czasu. Innym takim autorem, który właśnie w podobny sposób łączy różne obszary, jest Johann Tobias Volkmar, duchowny ewangelicki, który później jest kaznodzieją w naszym wrocławskim kościele świętej Elżbiety, ale wcześniej jest proboszczem, pastorem w parafii ewangelickiej w Piechowicach, Petersdorf, niedaleko Szklarskiej Poręby. No i właśnie ten autor pisze taką bardzo ciekawą pracę Reisen nach dem Riesengebirge, czyli podróże ku Karkonoszom. To się w formie książkowej ukazuje w 1777 roku w Bolesławcu, wcześniej w 60 roku w odcinkach ukazuje się w Gazecie Jeleniogórskiej. I ten utwór jest z jednej strony próbą takiego naukowego, monograficznego, na owe czasy nowoczesnego przedstawienia karkonoszy według wzorów szwajcarskich. On wzoruje się bardzo mocno na wielkim Johannie Jakobie Scheuchzerze, autorze takiego wielkiego dzieła na temat geografii Szwajcarii. Ale z drugiej strony pojawiają się tam też takie elementy, z jednej strony teologiczne, oczywiście autor jest w końcu z wykształcenia teologiem, ale też ten opis przyrody ma pewne ambicje artystyczne. Zresztą każdy z rozdziałów poprzedzony jest mottem, czy to fragmentem utworu Tralesa, czy to fragmentem utworu Halera. Dzisiaj prace naukowe raczej nie posiadają tego rodzaju przydatków. Tak więc ta granica bardzo często jest płynna między tekstem typowo naukowym a literackim.
0: Okej, tutaj pan wspomina o pracy, o wydaniu książkowym. Mówi pan, że to była praca naukowa. Jaką popularnością cieszą się utwory dotyczące, mówiące o górach? Wspomniał pan o wierszu. Zakładam, że to jest krótsza forma niż taka publikacja. Czy jest to do zbadania? Bo mówimy o XVIII wieku. Nie wiem, czy pan jako naukowiec też ma taką możliwość gdzieś wyczytać, sprawdzić, jaką popularnością które dzieła się cieszyły. Myślę, że ilością publikacji czy wznowieniami publikacji, to na pewno.
1: To na pewno, natomiast tutaj od razu chciałbym taką uwagę malutką dodać. Ten wiersz to nie jest krótki wiersz liryczny, to jest bardzo obszerny wiersz o charakterze epickim, który opisuje wędrówkę przez Karkonosze. Długa forma, to jest wielki kilkudziesięciostronicowy poemat.
0: To jestem zaskoczony, przepraszam. Mogłem wprowadzić w duży błąd.
1: Raczej należałoby to porównywać, nie wiem, z panem Tadeuszem niż z romantycznością. Więc to nasze wyobrażenie dzisiaj o wierszu jest czasami może trochę mylące. Ta literatura była czytana. Literatura była czytana. Bardzo łatwo zaobserwować to między innymi dzięki temu, że w tych tekstach, w tych relacjach z podróży znajdujemy wiele świadectw pewnej korespondencji pomiędzy poszczególnymi autorami. Aha, jeden okay. autor jedzie w miejsce, w którym inny autor już był, napisał to czy owo. Ten autor wchodzi z nim w polemikę, czy też zgadza się z pewnymi tezami, więc to jest literatura, która z pewnością jest w obiegu.
0: Okay. Motyw gór łączy pana zainteresowania badawcze. Sudety, góry Harz, Alpy, Szumawa. Co wyróżnia Karkonosze na tle takiego porównania? Myślę, że może jeszcze inne wątki gór się pojawiają w pana badaniach, inne góry. Te akurat odnalazłem, że to jest jakaś tam część pana zainteresowań.
1: Z całą pewnością ta literatura dotycząca Karkonoszy zawiera wiele elementów typowych w ogóle dla literatury górskiej. To jest na przykład opis pełen zachwytu górskiej panoramy, pewne poczucie uniesienia się nad świat człowieka, który stoi na szczycie, który patrzy z góry na krainę leżącą u jego stóp. Do tego oczywiście dochodzą różne wątki metafizyczne. Weźmy pod uwagę jeszcze fakt, to podkreślam po raz kolejny, że ci autorzy byli ludźmi bardzo dobrze wykształconymi, bardzo często po studiach teologicznych, bardzo często to były osoby duchowne, ewangelickie najczęściej, więc to na pewno nie jest bez znaczenia. Ten wątek metafizyczny jak najbardziej się pojawia u Volkmara, właściwie jest, no, ma fundamentalne znaczenie. Jakieś przeżycie górskie polegające na opisie trudów wędrówki, które później wynagrodzone są właśnie na przykład tym pięknym widokiem. To jest wspólne dla wszystkich gór, dla wszystkich literatur traktujących o górach. Natomiast to, co wydaje się dla Karkonoszy charakterystyczne, to właśnie kontekst polityczny, społeczny, no a także konfesyjny, w którym teraz, w tym okresie, w XVIII wieku znajdują się Karkonosze. Karkonosze zawsze były górami granicznymi między Czechami a Śląskiem, ale wraz z aneksją Śląska przez Prusy, to Karkonosze stają się górami graniczącymi, rozgraniczającymi dwa wielkie mocarstwa. Z jednej strony mamy ziemie zarządzane przez Habsburgów, katolickich Habsburgów, z drugiej strony ewangelickich Hohenzollernów.
0: Ale jest to granica, która jest nie do przekroczenia i taką ma mieć funkcję? Czy jednak dochodzi do spotkania, wymiany kulturowej, religijnej, spotkań?
1: Jak najbardziej jest to granica do przekroczenia. Zresztą wysoko w górach nikt nie prowadzi żadnej kontroli granicznej. Natomiast na tę linię graniczną, która gdzieś tam funkcjonuje na mapie, gdzieś tam jest do odczytania w przestrzeni, są jakieś znaki graniczne, kopczyki, droga graniczna. Na tę linię graniczną autorzy dokonują projekcji pewnych granic mentalnych, jeżeli tak można powiedzieć. Karkonosze stają się takim wałem dzielącym dwa światy. Z jednej strony na południu mamy Czechy, habsburskie Czechy, katolickie, zacofane, źle zarządzane, reprezentujące czasy minione. Z drugiej strony na północy mamy nowoczesne, ekspandujące, dobrze
0: na pewno uporządkowane.
1: Uporządkowane, oczywiście, protestanckie Prusy. Oczywiście tutaj chcę od razu zaznaczyć, że to jest bardzo często myślenie życzeniowe, gdyż akurat po śląskiej stronie Karkonoszy żyje też bardzo wielu katolików, prawda? Natomiast pewne ciągotki proprotestanckie wśród Czechów, czy zamieszkujących tereny czeskie Niemców, to jest też zupełnie inna sprawa. Natomiast no, tutaj istnieje taka bardzo wyraźna tendencja, którą ci autorzy też pokazują w swoich utworach.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Chciałbym też zapytać o to, czy w pana pracy nad literackimi obrazami Karkonoszy zetknął się pan kiedyś z tekstem, który pana zaskoczył? Pan tutaj wymienia autorów, myślę, że no ja nie będę tutaj oszukiwał. Niektórych autorów nazwiska słyszę pierwszy raz.
1: Od razu proszę bynajmniej nie mieć wyrzutów sumienia, że nie zna pan tych autorów. To są autorzy naprawdę niszowi. To są autorzy, którzy znani są tym osobom, które zajmują się literaturą karkonoską. Okay. Kiedyś prowadziłem z kołem naukowym germanistów takie właśnie podróże przez Karkonosze, gdzie właśnie też studenci mieli przygotowywać jakieś krótkie referaty, wystąpienia i powiedzieli mi: pan doktor to zadaje takich autorów, których nie ma w Wikipedii. Być może to się w międzyczasie zmieniło, ale to na pewno nie są nazwiska powszechnie znane. To nie jest Goethe, to nie jest nawet Theodor Fontane, którego wspomniał pan na początku, który zresztą pisał też o Karkonoszach, ale to już w stuleciu XIX.
0: Czyli nie mam wyrzutów sumienia. Czy jest coś, co pana zaskoczyło? Sięga pan po autorów też znanych, mniej znanych, panu może jakoś bliskich, tak? Bo podejmują ten zakres literatury, który pana interesuje. Czy było coś takiego w pracy naukowej, że...
1: Tak, myślę, że jest to pewien motyw, który pojawia się praktycznie we wszystkich XVIII-wiecznych tekstach o Karkonoszach. Zaskakujący czy nie zaskakujący? Budzący pewne refleksje. Mianowicie wszyscy ci autorzy, właściwie jak jeden mąż, podkreślają, i to nie w jednym miejscu, można powiedzieć, to jest taki stale powracający motyw, opis poczucia dojmującej samotności, która towarzyszy człowiekowi, który porusza się po górach. Człowiek stoi na szczycie Śnieżki, stoi sam. I to poczucie samotności jest, czasami nawet wręcz powoduje pewien dyskomfort. No, jeżeli pomyślimy sobie to o tym dzisiaj, kiedy Karkonosze podlegają potwornej antropopresji, kiedy słoneczny weekend, niezależnie od pory roku, na tej Śnieżce po prostu mamy tłum ludzi, to tak troszeczkę
0: Ale czy to nie jest paradoks? Idziemy w góry poszukać tej samotności, ciszy, przyrody, a teraz już tego raczej nie możemy doświadczyć.
1: Jeżeli chcemy znaleźć w górach właśnie to wrażenie, to poczucie, to niestety nie powinniśmy jechać w Karkonosze.
0: Tak jest.
1: Bo tutaj jest to już władze Parku Narodowego i polskiego, i czeskiego. Wielokrotnie już zgłaszały, że jest to problem. Przede wszystkim właśnie te miejsca, gdzie turystów pojawia się szczególnie dużo, jak na przykład Śnieżka, te miejsca są...
0: Tak, ja myślę, że tutaj wchodzimy w nową dyskusję. Myślę, że to nas kieruje do ograniczeń pewnych, jeżeli chodzi o odwiedzanie parków. Ale to umówimy się na oddzielną audycję w tym zakresie, myślę. Jak wyniki takich pana badań nad regionalną literaturą historyczną przekładają się na dzisiejsze rozumienie Śląska i pogranicza kulturowego? Czy wciąż ma znaczenie, literatura wpływa na nas? Sięgamy po te dawniejsze też, autorzy współcześni sięgają po te dawniejsze na przykład
1: poematy? Myślę, że akurat ta literatura XVIII-wieczna jest na tyle odległa od nas, że do niej odnosimy się stosunkowo rzadko. Istnieją próby przekładu wyjątków z tych relacji z podróży. One się ukazywały kiedyś w czasach jeszcze niemieckich w takim czasopiśmie Der Wanderer im Riesengebirge. To był organ przedwojennego towarzystwa karkonoskiego i tam przedrukowywano fragmenty tych tekstów. One ukazują się obecnie w wersji polskiej, natomiast wydaje mi się, że bez stosownego takiego aparatu objaśniającego, bez umieszczenia tych tekstów w odpowiednim kontekście, bardzo często skomplikowanym, wyznaniowym, politycznym, społecznym tamtych czasów, jest po prostu nieczytelne. Mhm. Oczywiście możemy, tak jak patrząc na pocztówkę z dawnych czasów, zobaczyć: o, tak wyglądała wtedy Śnieżka, takie stały budowle, o, kaplica stoi do dzisiaj, ale nie ma tych latających spodków, są jakieś dwie inne budowle. Możemy to skonstatować, natomiast wszystkie te motywacje, które towarzyszyły autorom, to dlaczego pisali tak, a nie inaczej, to pozostaje dla nas ukryte. Zresztą Tu jest też wiele rzeczy w tych tekstach, które w pewnym sensie nie są kompatybilne z dzisiejszą rzeczywistością. Popatrzmy choćby na dość podstawowy fakt. Dzisiaj karkonosze są granicą państwową, oczywiście, to się nie zmieniło, ale są granicą etniczną. Z jednej strony mieszkają Polacy, z drugiej strony mieszkają Niemcy, Czesi, przepraszam, i są granicą językową. Prawda? Mhm. Natomiast w tamtych czasach oczywiście były to dwa różne państwa, natomiast pod względem językowym karkonosze nikogo nie dzieliły. Po jednej i po drugiej stronie mieszkali Niemcy. Mhm. Także czy ktoś mieszkał we Wrychlabii, czy w Trutnowie, czy w Jeleniej Górze, posługiwał się językiem niemieckim. Więc z kolei też te kwestie wyznaniowe w XVIII wieku, bardzo ważne dzisiaj, na pewno nie są już tak istotne.
0: Mm-hmm. Tak, wątków jest jeszcze bardzo dużo. Ja państwu zdradzę, że zadałem tylko część pytań, na które się umawialiśmy, ale już nie jesteśmy w stanie teraz w dzisiejszej audycji ich poruszyć. Na sam koniec ostatnie pytanie chciałbym panu jeszcze zadać. Czy sięga pan po literaturę współczesną, która pisze o górach, która podejmuje tematy karkonoszy? I czy to są bardziej dzieła naukowe, może jakieś sensacyjne, teraz popularne w ostatnim czasie, pan Gortych?
1: Tak, tak. Ja myślę, że jeżeli pyta pan o Sławka Gortycha, to tutaj najchętniej bym odesłał pana do mojej koleżanki, szefowej pracowni badań humanistycznych nad problematyką górską, do pani profesor Ewy Grzędy, która zajmuje się tym tematem, także jako naukowczyni. No cóż, jeżeli ktoś zajmuje się literaturą związaną z jakimś konkretnym obszarem, jeżeli chce być na bieżąco, to musi siłą rzeczy sięgać do takiej literatury, ale...
0: Ale dla rozrywki pan czyta, czy nie? Czy tylko naukową?
1: Powiem szczerze, że może to zabrzmi troszeczkę dziwnie, ale jeżeli chcę czytać coś dla rozrywki, no to sięgam do literatury w ogóle niezwiązanej z górami, w ogóle niezwiązanej z karkonoszami, ponieważ moja praca polega na czytaniu literatury, więc siłą rzeczy...
0: Okej. Okay. Tak myślałem, ale nie byłem pewny.
1: Ta rozrywka niekoniecznie polega... Ja powiem taką może anegdotyczną troszeczkę sprawę. Ja bardzo często prowadzę sobie taką listę książek, które przeczytałem niezależnie od pracy naukowej, bo tych, które czytam, to moich publikacji, do moich badań, tego nie liczę. I niestety bardzo często zdarza się potem tak, że muszę te teksty wykreślać z tej listy, dlatego że gdzieś tam znajdę jakiś wątek i wciągnę to do moich badań. Okay. Tak się dzieje na przykład z książkami Rudisza, czeskiego autora, piszącego ostatnio także po niemiecku, więc w jakiś sposób też jako germanista mogę się nim zajmować, który no też tę tematykę w jakiś sposób o tę tematykę się ociera, no i siłą rzeczy też później odnoszę się
0: do niego. Czyli lista maleje. Trzeba ją zupełnie zawierzyć.
1: Lista, muszę czytać coś zupełnie.
0: Panie doktorze, zupełnie. Niesamowicie się pana słucha. Myślę, że koniecznie musimy się umówić jeszcze na audycję kolejną jakąś. Będziemy szukali, mam nadzieję, ja będę szukał terminu, a mam nadzieję, że pan da się zaprosić. Za dzisiejszą podróż bardzo już dziękuję i przypomnę państwu, gościem Herbatki z Naukowcem był dzisiaj dr Jan Pacholski z Zakładu Dydaktyki i Literatury z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracujący z Pracownią Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską z Instytutu Filologii Polskiej, również Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Rząd planuje zmiany w podatkach. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono 73-metrowy szyb. Znamy najpopularniejsze imiona dla dzieci nadawane w tym roku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej od podatku. Na tych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej, uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
1: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to jak mamy 12 000 brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
0: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono 73-metrową wieżę szybową JAS-2 po byłej kopalni Jasmos. Detonacja odbyła się na zlecenie spółki restrukturyzacji kopalń, która argumentowała, że w ten sposób zwiększy potencjał sprzedażowy sporego terenu pogórniczego. Jak wyglądało wyburzenie konstrukcji z końca lat 60. ubiegłego wieku?
3: Ponad 50 kg materiału wybuchowego. Niecały 1000 zapalników i to wszystko było ostrzelone zapalnikami nieelektrycznymi. Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych, wprawdzie płytkich, bo te ściany były cieniutkie, i odpalić.
0: Mówił kierownik robót strzałowych Krzysztof Dymek. Zasypywanie szybów i formalną likwidację zakładu spółka restrukturyzacji kopalń zakończyła rok temu. Zdaniem zarządu spółki teren może stać się przestrzenią dla przyszłych inwestycji. Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła Antonina, a na podium utrzymują się wciąż Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystykami Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu dane.gov.pl.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Górnik Zabrze kontynuuje przygodę w europejskich pucharach, chociaż nadchodzący pojedynek można traktować jako mecz ostatniej szansy. Tym razem, jeżeli Górnik przejdzie najbliższego rywala AS Monaco, będzie grał w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jeżeli nie, odpadnie z europejskiej rywalizacji. Trener Górnika, Michał Gaszparik, ma świadomość, z jakiej pozycji do tego dwumeczu przystąpią jego podopieczni.
4: Faworyt jest Monaco, tam jest to jasne, ale rozpoczynamy ten mecz od 0-0 a spróbujemy wszystko. Tych chłopaci muszą po prostu się cieszyć na ten mecz, nie czuć żadną presję a walczyć tak jak każdy ten jeden mecz w tym sezonie zagrali. Ja myślę, że dobrze mecze maliśmy i oczekiwam też, że chłopacy zagrają dobry mecz.
0: Pierwszy mecz Górnik zagrał u siebie jutro o 20:00, rewanż za tydzień.
5: Jeśli macie słoneczko teraz nad głowami, to jest ostatni moment dzisiejszego dnia, kiedy możemy je zobaczyć chociażby przez chwilę. Od 20 już pochmurno, już przelotne opady deszczu. Za to po tym deszczu jutro wyjdzie w słońce i będzie całkiem przyjemnie i ciepło. 27 stopni w czwartek, 27 stopni w piątek i sporo słońca. Na to możemy liczyć.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
2: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
6: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
2: Il Concilio Vaticano II confirma e profundisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia.
3: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
2: Durante il Concilio Vaticano II.
3: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrym. Wszystkim wam błogosławię.
2: Tutti la mia benedizione.
1: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
3: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać, podążając uczciwie i wprawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
2: Con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
1: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Rodzina.

0: Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Lacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy

0: Autopromocja. Napisz,
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.